SK2 Kielce.

0: Zostawi mnie?
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
1: Post.

0: Dzień dobry, we wtorek, Dawid Bąka, kłaniam się. Jeśli chodzi o poranek i przedpołudnie, to będzie się chmurzyć w Kielcach i regionie. Ma się pić deszcz, na skali dzisiaj zaledwie 19. Po południu pojawi się szansa na odważniejsze przebłyski słońca. A jutro nieco cieplej. Zdecydowanie wyższe temperatury pojawią się w drugiej połówce tygodnia. Ale na upały na razie się nie zanosi.
1: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Ponad 120 razy interweniowali strażacy w Łódzkiem. Po gwałtownej burzy i ulewnych deszczach najczęściej usuwali skutki podtopień. Strażacy wyjeżdżali też do połamanych drzew i konarów, które blokowały drogi. Doszło również do innych zdarzeń, mówi Łukasz Górczyński ze Straży Pożarnej w Łodzi.
2: W powiecie sieradzkim uszkodzone zostały dwa dachy. W Burzyninie zostało zalane około 150 metrów kwadratowych budynku oczyszczalni ścieków. W Łasku doszło do zalania piwnicy budynku starostwa. Cierpiała również szkoła ponadpodstawowa w Zelowie, gdzie zalana została sala gimnastyczna.
1: Burze dały się też we znaki na Śląsku. Strażacy odebrali w sumie ponad 250 zgłoszeń. Najwięcej interwencji było w powiatach gliwickim, cieszyńskim i pszczyńskim. Burze przechodziły także nad Opolszczyzną i Małopolską. 21 osób poszkodowanych w wypadkach na Węgrzech wróciło do Polski. Specjalny wojskowy samolot wylądował wieczorem w Rzeszowie. 5 osób trafiło do szpitali. Ich życiu nic nie zagraża. Pozostałych 16 nie wymagało hospitalizacji i wróciło z bliskimi do domów, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hull.
3: Niewątpliwie te osoby potrzebują wsparcia psychologicznego. Ja prosiłam te rodziny i te osoby, które przyleciały samolotem, żeby kontaktowali się z nami. My mamy przygotowanych psychologów.
1: A na Węgrzech wciąż hospitalizowanych jest 18 rannych. Przypomnijmy, w wypadku autokaru zginęło 12 osób. Do tej pory zidentyfikowano 7 ofiar. Słynny mazurski bocian Krutek rozpoczął swoją jesienną wędrówkę na południe. Przed nim kilka tysięcy kilometrów. Jego lot będzie można śledzić dzięki nadajnikowi GPS.
4: Krutek w sprzyjających warunkach może dziennie pokonywać od 200 do nawet 300 kilometrów.
1: Mówi Krzysztof Witbrot, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
5: Sport.
1: Iga Świątek gra dalej w Cincinnati i jest już jedyną Polką w turnieju. Świątek pokonała Marię Sakkari, choć przegrała pierwszego seta. W dwóch kolejnych nie dała Greczynce szans, wygrała oba 6-1. Z turniejem pożegnały się Maja Chwalińska i Magdalena Fręch. A Jagiellonia Białystok wzmacnia skład. Nowym zawodnikiem klubu został Usman Sow. Skrzydłowy jest znany z występów w Górniku Zamrze. Do Białego Stoku trafił na zasadzie wypożyczenia z duńskiego Brøndby.
6: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Zamyślił się, zapatrzył w monitor. Co ty tam oglądasz? Powiem żonie.
7: To są, proszę ja ciebie, takie
6: i
7: sprawy.
6: I bocian
7: tutaj
6: już nie odleci do ciepłych krajów.
7: Jeżeli chodzi o nie. Bociana, to ja będę tam
6: GPS
7: szukał.
6: GPS na serdecznie założony. Nie ma tak. No to co, wstajemy, żonaci, mężaci i dzieciaci. Dzień dobry.
5: Wajda i Jarząbek.
6: I Kowalski! No przedstaw się ładnie państwu, że Kowalski.
8: Jak bacian będę klekotał.
6: A teraz Natalia.
8: Wiesz, gdzie można znaleźć bociana?
6: Gdzie?
8: Zimą?

0: Ma nam na rozgrzanie się, na przygotowanie do tego pięknego dnia, jakim będzie wtorek. Dzisiaj 18 dzień sierpnia, 10 po 6. Jeszcze raz czułe dzień dobry. Kamil, pamiętasz naszą ostatnią rozmowę, jak jechaliśmy razem samochodem w piękny,
1: pamiętam,
0: słoneczny dzień? No o czym rozmawialiśmy?
1: Rozmawialiśmy o tym, że ten, kto wymyślił okulary przeciwsłoneczne, powinien dostać Nagrodę Nobla.
0: Tak, tylko nie takie zwykłe okulary przeciwsłoneczne, tylko takie, które założysz, to... Ktoś nie wie, gdzie patrzysz. Jak patrzy na ciebie,
2: to czy tam w lewo, czy w prawo.
0: Czy w prawo. Nie widać twoich oczu, nie? Przez te okulary przeciwsłoneczne. I tu nie, tak doszliśmy do wniosku, że to nie chodzi o kogoś, tylko o bardzo konkretną osobę, że żona nie widzi, gdzie ty patrzysz. Bo wyobraźmy sobie, że jedziemy z żoną nad morze, albo na jakiś basen, czy coś w tym odkryty, tak? Coś,
1: albo idziemy, coś załóżmy, stylu, wiesz, parkiem.
0: Albo
1: prawda?
0: Nawet idziemy parkiem czy ulicą w tak piękny, słoneczny, upalny dzień, gdzie różnie ludzie są inni ubrani.
1: Tak,
0: prawda?
1: I na przykład idzie koleżanka żony.
0: Tak. I żona mówi, gdzie ty patrzysz, i ty mówisz na ciebie.
1: Tak. Na te wiewiórki, co latają
0: na
1: tutaj
0: wiewiórki,
1: po drzewie. Na te mewy, co latają
0: facet,
1: na fale.
0: Nawet nie wiem, czy to wymyślił facet, czy kobieta, ale kto wymyślił takie okulary i powinien dostać Nobla? Nam, mężom, to ratuje życie.
1: I to już nie jedno małżeństwo takie okulary przeciwsłoneczne uratowały. To trzeba przyznać, że wynalazek warty Nagrody Nobla, dlatego dzisiaj o poranku pytamy was o to, jaka rzecz uratowała wam życie, albo sprawia, że ono jest łatwiejsze.
0: Tak, jakie rzeczy sprawiają, że życie jest łatwiejsze, że życie jest piękniejsze? O to dzisiaj będziemy pytać. 726-826-826.
1: Co to jest za odkrycie? Co to za ustrojstwo dobre?
0: Dajcie znać, Messenger też mile wskazany, głosóweczki na Messengera przyjmujemy, a telefony pod numerem 726-826-826. SK2.
1: Ale wiesz, okulary przeciwsłoneczne czasami też ratują życie w robocie. Tak po weekendzie.
0: Tu chodzi o szefa teraz, pozdrawiamy.

0: Obok was zawsze najlepsze polskie hity. Obok mnie Poranku i Krzychu Krawczyk.
1: Obok mnie Kowalski.
0: Tak.
1: A obok ciebie ten drugi.
0: A obok mnie?
1: Ten mniejszy.
2: I ten dłuższy i krótszy.
1: My jesteśmy jak yin i yang, już to wspominaliśmy dzisiaj. Jak gruby i chudy, jak niski i wysoki, jak biały i czerwony.
0: Tak, wszystko po prostu. Kolorowe, jak również i wasze rzeczy, które tutaj napisaliście na Messengerze, które o poranku ratują wam życie. Monika napisała, że jest to podgrzewane siedzenie w samochodzie, bo od kiedy je ma, to po prostu... Cieplej jej jest zawsze
1: nie
0: o poranku,
1: powiemy w co.
0: Jak jedzie do
1: nie,
0: pracy.
1: Nie powiemy w co! Pozdrawiamy serdecznie. Ale są takie rzeczy, które nie tylko ratują nam życie, robią nam również psikusy. Posłuchajcie. No.
3: Słuchajcie, mistrzostwa świata w 1988 roku w Meksyku. Telewizor czarno-biały śnieży. Jest jakaś akcja Polaków, nawet nie pamiętam, z kim grali. Ojciec mój podchodzi do telewizora, bo śnieży i nie może zobaczyć, co tam się dzieje. Antenę podnosi, on coraz bardziej śnieży, w końcu z nerwów rzuca tą antenę, telewizor zaczyna działać. Wygraliśmy wtedy mecz.
1: Proszę bardzo. Można mieć patenty na niedziałający telewizor, na zepsutą antenę? Dzisiaj jest kablówka.
0: Ale to znaczy,
1: chwała
0: że on,
1: tym, co kablówkę wymyślił.
0: Wyrzucił tę antenę?
1: Rzucił anteną i zaczął działać.
0: I wygrali.
1: I wygrali.
0: Patrzcie, sprint.
1: A jeszcze wtedy nie było czegoś takiego. A te rzeczy, które nam ratują życie, to są jakie rzeczy? Dajcie znać. 726 826 826 lub Messenger. Eska.

0: Właśnie przypomniało mi się, że kawy nie zaparzyliśmy, jak tu o herbacie stygnącej śpiewali i o tym, że zapada zmrok. Tu wszystko odwrotnie. Ani kawy nie ma, a nie zmrok, tylko świt. Tak. Wszystko na odwrót.
1: Ale to same te diabły, o których śpiewamy.
0: Dobrze, to calimy. Wszystko na odwrót. 25 minut po 6 przeglądamy prasę. Pierwsza dama popularniejsza od prezydenta. Jest taki nagłówek. Tak, pani Marta
1: Nawrocka.
0: Tak, pani Marta Nawrocka. Było pytanie, sondaż dla Super Ekspresu. Mhm. Jak oceniasz pierwszy rok Marty Nawrockiej w roli pierwszej damy?
1: Genialnie.
0: I uwaga, 64% Polaków
1: tak powiedziało.
0: Dobrze.
1: Dobrze.
0: To z tym genialnie przesadziłeś trochę, ale dobrze. 64% Polaków dobrze ocenia, czyli lepiej niż u prezydenta, bo jak u prezydenta podobnie
1: zrobili. A reszta,
0: zrobili,
1: że genialnie.
0: To gorszy, a reszta pewnie, że genialnie, no. Ale nie, no zobaczcie, no tu zdjęcia są, tu w gazecie akurat przy tym artykule 3. Na każdym Marta Nawrocka pięknie ubrana.
1: Bo ona... To trzeba przyznać. To trzeba przyznać, że Marta Nawrocka naprawdę, jeżeli chodzi o modę, pierwsza klasa, top of the top. Ona zawsze ma, wiesz, te garnitury takie ładne. Tutaj spodnie,
0: tu
1: marynarka.
0: Bordowe, tutaj.
1: A na defiladzie jak była ubrana.
0: Na defiladzie jak na wojskowo. Tu na biało, tu na błękitne.
1: Dumny byłem
0: tu
1: po prostu,
0: bordowo. No. A prezydent?
1: Cały czas w garniturze.
0: Nawet dresu nie może założyć.
2: SK2. SK2. 100% polskich hitów.

0: czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
3: jest fresh! Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
5: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

0: Garniej nagrody. Borys Szyc.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga, ściśle fajne. Do agentów od specjalnych zabaw. Mamy to.
3: Bawialnia Kids Planet w Kielcach. Miejsce pełne fantastycznej zabawy, urodzin i atrakcji dla grup zorganizowanych. Na urodzinach czeka kącik piękności dla małych dam i szalone farbowanie włosów dla chłopców. Po zabawie pyszne przekąski. Oferujemy także różnorodne strefy tematyczne, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętności. Kids Planet, Kielce, Czarnowska 14. Wejście od parkingu w budynku Galerii Czarnowskiej. Więcej na bawialniakielce.pl i Facebooku.
4: I po reklamie.
5: Czyżby to już pierwsze podmuchy jesieni? No, przydałoby się jeszcze trochę ciepełka, w końcu w kalendarzu dopiero 18 sierpnia. Dzisiaj będziemy musieli zadowolić się 19, tyle wskażą termometry w Kielcach po południu. No i poranek i przedpołudnie z zachmurzeniem sporym, może popadać deszcz. Wiatr ma dzisiaj dosyć mocno dmuchać. No i jutro delikatnie się ociepli, 21 kresek.
6: Zbliża się 6.

7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. IMGW ostrzega przed gwałtownym wzrostem poziomu wód. Alert pierwszego stopnia obowiązuje w 4 województwach: podlaskim, mazowieckim, łódzkim i lubelskim. Synoptycy prognozują intensywne opady deszczu i burze. Alert drugiego stopnia obowiązuje w części Warmii i Mazur. Kolejne utrudnienia na lotnisku w Katanii. Z powodu wzmożonej aktywności Etny ograniczono liczbę przylotów. Na lotnisko może teraz przylecieć maksymalnie 10 samolotów na godzinę. Ograniczenia nie dotyczą odlotów. Młodzi częściej niż seniorzy przelewają pieniądze oszustom. Tak wynika z badania serwisu chroni.pesel.pl i Krajowego Rejestru Długów. 17% osób w wieku od 25 do 34 lat przyznało, że straciło w ten sposób pieniądze. To najwyższy wynik spośród wszystkich grup wiekowych.

0: A już ma inny taki utwór, ITP, ITD, a etc. to właśnie znaczy ITP, ITD.
1: Lubi skróty po prostu dziewczyna.
0: Pani Sanach w Radiu SK. 22 minuty zostały nam do 7. Dajecie znać, co wam ratuje życie. Słuchamy.
2: Z samego rana życie ratuje kawa. Ten, kto to wymyślił, zasługuje na pochwałę.
0: No, my kilka chwil temu wspomnieliśmy, że właśnie o kawie jeszcze nie wspominaliśmy.
1: A ty nawet już zrobiłeś, bo
0: zdążyłem,
1: tutaj pachnie,
0: zdążyłem,
1: pięknie,
0: udało mi się. Tak się składa też, że my też nie wiemy, kto wymyślił kawę. Znaczy nie, inaczej.
1: Sprawdziliśmy.
0: Sprawdziliśmy, kto wymyślił picie kawy, bo kawę wymyśliła matka natura.
1: No,
0: rośnie
1: się,
0: sobie.
1: Tu się zgadzamy.
0: Roślinka
1: wszyscy.
0: To jest przecież, tak? Ale sprawdziliśmy, że picia kawy nie przysługuje się jednej osobie, żebyście byli doedukowani z rana, tak? Według najsłynniejszej z kolei legendy.
1: Najsłynniejszej.
0: Odkrył ją etiopski pisarz o imieniu Kaldi w IX wieku.
1: Nie Kaldi i Remi, tylko Kaldi.
0: Kaldi, to był IX wiek. On zauważył, że jego kozy dostają mnóstwo energii po zjedzeniu dzikich owoców kawowca.
1: Proszę bardzo.
0: I stwierdził, bardzo. A napiję się, zobaczę. I tak zostało do dziś.
1: Po prostu wiecie, jak pijemy rano kawę, to działamy na pełnym wypasie.
0: A z kozy jeszcze mleczko można do tej kawy sobie wydoić. Wiesz, jakie jest dobre mleko kozie? I zdrowe?
1: Nie wiem.
0: I masz kawę z pianką?
1: Nie wiem. SK2.
0: Ale może się dowiem.
1: I pewnie będę beczał tak samo szybciej.
0: Elektryczne gitary teraz.

0: 11 minut zostało do 7 i wołanie o pomoc Kasi Cerek-Fickiej, bo to chyba 18 sierpnia na pewno raczej, to już powoli kończą się wakacje.
1: SOS, dlaczego tak szybko?
0: Ratunku, czemu ten urlop taki krótki?
1: Mówią również politycy.
0: A tak, teraz polityczny światek, żeby nie powiedzieć świadek.
1: Z kolorowych gazetek.
0: Z kolorowych gazet, co robią politycy, kiedy nie ma ich w Sejmie.
1: Bo są jeszcze na urlopie, no mają
0: tak,
1: wakacje.
0: Tak, i co robią? Na przykład Karol Karski z PiS, tu zdjęcia są, wszystko. Odpoczął od polityki, przyciął brwi i pojechał nad wodę.
1: Proszę, a to pokaż zdjęcie.
0: Patrz zdjęcie, no.
1: Faktycznie.
0: Tak.
1: Ładnie mu teraz.
0: Tak, ale nie, bo pan poseł Karski miał taką jedną brew nad jednym, drugim okiem i nosem.
1: Jak Daszek.
0: I tu na zdjęciu widać, że pani barberka przycina mu idealnie nad nosem, na samym środku.
1: A to, no, bo poseł PiS chciał być modny. W PiSie teraz jest modny podział, nie?
0: No to
1: musi być podział.
0: Wróci, koledzy zobaczą, ale moda, ale styl.
1: Ale jesteś trendy.
0: Pięknie. Ale to nie wszystko. Jest jeszcze pan Ryszard Petru w gazecie dzisiaj. Rusza w Polskę. Polityk chce założyć partię i konkurować z Konfederacją.
1: Znowu?
0: Ma plan nawet na nazwę. Zapowiedział, że ma to być Konfederacja Light.
1: Jeszcze raz powiedz tą nazwę.
0: Jak? Konfederacja Light.
1: Ja już widzę te banery wyborcze, a na nich hasła. Konfederacja Light, zero cukru.
0: I 0% w wyborach. SKD.

0: Bilet do nieba, taki tytuł tego utworu. Gabriel Fleszar na 4 minuty przed 7.
1: Wyjedziecie do pracy, a całą noc nie pracowali strażacy. Gdzie dokładnie? Przez burze i ulewy, o tym w newsach SK2 punktualnie o 7.
2: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz. Cena z aplikacją złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 2,49 za kilogram. Ciasto malinowa chmurka. Cena z aplikacją 36,99 za kilogram. Cena przed obniżką 45,99 za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Gdzie kawa smakuje bosko? Tylko w Bosko! Z okazji otwarcia nowego lokalu Bosko w Galerii Echo mamy dla Was wyjątkową promocję. Wszystkie kawy z oferty podstawowej aż 50% taniej. Spróbuj naszych aromatycznych kaw, lodów własnej produkcji, chrupiących gofrów i pysznych deserów. Zapraszamy do Bosko w Galerii Echo na poziomie plus jeden.
5: Powiedz mi szczerze, co robicie po wykładach?
6: To zależy.
5: Czyli?
6: Jedni idą na trening, inni nagrywają audycje w radiu.
5: Serio?
6: Albo realizują materiały telewizyjne. Ktoś działa w kole naukowym, ktoś organizuje wydarzenia, ktoś zdobywa stypendium, ktoś siedzi w klubie studenckim, a wieczorem wszyscy spotykają się na kampusie.
5: Czyli studia nie kończą się po ostatnim wykładzie?
6: Właśnie wtedy często zaczynają się najlepsze rzeczy.
5: I to wszystko na jednej uczelni?
6: Na UJK. 8 wydziałów, ponad 60 kierunków i mnóstwo możliwości. Jeśli jeszcze nie wybrałaś studiów, rekrutacja uzupełniająca trwa do 15 września.
5: To właśnie studia, których szukałam.
6: Sprawdź na rekrutacja.ujk.edu.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: A jeśli tęsknicie za gorącym, pięknym latem, to będziecie musieli uzbroić się w cierpliwość w drugiej połówce tygodnia. Temperatura ma wzrastać powyżej 25 stopni, no, a dzisiaj słabiutko. Maksymalnie do 19 kresek w Kielcach przed południem z opadami deszczu, no później ma się trochę słońca pokazywać. Jutro też mogą przydać się parasole i do 21 kresek.
12: Jest 7, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. 21 osób poszkodowanych w katastrofie autokaru na Węgrzech jest już w Polsce. Specjalny samolot z pierwszą grupą pielgrzymów wylądował wieczorem w Rzeszowie. Większość wróciła do domów, 5 osób trafiło do szpitali. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
13: 16 osób zostało odebranych przez rodzinę, one miały najmniej poważne obrażenia. 5 musiało trafić do szpitali na oddziały chirurgii i ortopedii, jednak ich życiu nic nie zagraża. W placówkach na Węgrzech cały czas pozostaje 18 osób, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
14: Jeżeli tylko stan zdrowia będzie pozwalał, te osoby będą transportowane do Polski.
13: Na miejscu pozostaje członek polskiego zespołu humanitarno-medycznego, a w gotowości do transportu jest m.in. wojskowa

0: kasa i wojskowy śmigłowiec medyczny.
1: Gwałtowne burze i ulewy przeszły przez Polskę. Strażacy interweniowali 1124 razy, najwięcej na Śląsku, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Ponad 500 razy usuwali połamane drzewa i konary. Uszkodzone zostały 43 dachy, w tym 19 na Śląsku. Z mieszkańcami rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
2: Wszystko zalane.
3: Tu też powalone drzewa.
2: No są powalone.
4: Pana cała piwnica jest zalana. Czy wszystko wypłynęło? Przetwory, nie przetwory?
5: O, bardzo wiało. Pieczełem. To wiało, no i padało. To na zimno tak.
3: Aż trudno uwierzyć, bo jeszcze 2 dni temu ponad 30 stopni.
6: No straszna różnica, nie? Temperatur. Okropnie.
1: Najwięcej interwencji było w powiatach gliwickim, pszczyńskim i cieszyńskim. Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Silne nawałnice uderzyły też m.in. w Łódzkiem i na Mazowszu. Świat filmu i teatru żegna Jana Frycza. Wybitny aktor zmarł w wieku 72 lat. Fenomenalny artysta, tak mówi w rozmowie z nami aktor Wojciech Malajkat.
7: Będę go wspominał z uśmiechem. Za to, jak potrafił być cudownie sarkastyczny, dowcipny, bystry, jakim refleksem, ale i też z jaką refleksją.
1: Jan Frycz zmarł w sobotę w swoim domu. Informacje o jego śmierci przekazał Teatr Narodowy w Warszawie.
8: SK2 Sport.
1: Czas na decydującą fazę eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dziś i jutro rozegranych zostanie 7 spotkań ostatniej rundy kwalifikacji. Sabah Baku Tymoteusza Puchacza zmierzy się z HPL-em, a w hicie tej fazy Fenerbahce zagra z Olympic Lyon. Polki żegnają się z turniejem WTA w Cincinnati. Magdalena Frank i Maja Chwalińska przegrały swoje mecze trzeciej rundy. Dalej gra Iga Świątek. Broniąca tytułu Polka pokonała Marię Sakkari. Świątek przegrała pierwszego seta 4-6, ale w dwóch kolejnych wygrała po 6-1.
0: Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
0: O, jeszcze raz. Doskonale gramy. Najlepsze polskie hity tylko w Radiu SK2.
9: My gramy cały czas. Polki żegnają
0: lepiej niż
9: się.
0: Olympic Lyon.
9: Polki żegnają się w Cincinnati, a my gramy dalej. Najlepsze polskie hity.
8: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
9: Sprzężenie.
0: Gwiazda teraz.
9: Top of the top.
0: Top od Festival 2026.
9: Wiesz, że on bursztynowego słowika kiedyś przytulił?
0: Ulala.

0: Oj, nie wiem, czy to się spodoba Dawidowi, to co teraz zrobiłeś.
1: Dlaczego?
0: Co?
1: Spodoba mu się, uwaga, nie, masz,
0: poczekaj, ty już zrobiłeś raz, drugi raz to robisz?
1: Nie, nie zrobiłem jeszcze tego.
0: Jeszcze nie zrobiłeś?
1: Nie,
0: tak, tylko powiedziałeś, że zrobisz.
1: Zrobię, tak.
0: Wiecie, co on chce zrobić? On mówi tak, na którym miejscu jest Sarsa w gorącej Polsce 20? I tak patrzymy, na drugim? A kto jest na pierwszym? Dawid? To cyk!
1: Dawaj.
0: Dawidowi minus, Sarsie plus.
1: Już zrobiłem i Sarsa ma plusika, proszę bardzo. I tak się tworzy listę najbardziej gorących polskich hitów i to wy ją miksujecie, a Zduńczyk dopiero w piątek po 18 będzie wam ją grał.
0: Tak, i ułoży na podstawie tego, jak zagłosujecie. Gorąca Polska 20 w piątek po 18 głosowanie trwa na sk2.pl.
1: Nie ma miejsca jak dom, rozumiem. Piąte miejsce, plusik, pyk.
0: Już dajesz? Ale
1: oczywiście.
0: Ty tak bez słuchania? Wszystko znasz na pamięć.
1: Tak, Zalia,
0: no
1: tylko mnie kochaj,
0: to wiesz, to znasz.
1: Ostatni dzień lata, Gibbs i For Money na 8 miejscu. Wiesz co, no lato się kończy, to jeszcze plus, ale jak po wakacjach, to już dał chłopakom minus.
0: Ale wiesz co, zaskoczę cię czymś? Czymś cię zaskoczę, czego nie słyszałeś, bo tu są propozycje. Mira Fiori od Artura Rojka, nowość. Mia Fiori, pewnie nie słyszałeś jeszcze tego.
1: Jeszcze nie.
0: No, a jest w propozycjach.
1: Tak?
0: Tak.
1: Da się to puścić?
0: Ze strony naszej jest taki, taki tizik mały, da się?
1: Play.
0: I co, fajne?
1: No.
0: A?
1: No, powiem ci, że nawet czuję smak tego jabłkowego ciasta.
0: No właśnie, więc propozycje też są fajne. Można odsłuchiwać na naszej stronie, dawać plusik, minusik, a potem zagłosować i zmienić naszą listę, która w piątek po 18.
1: Wiesz co, a propos propozycji, to zagłosuję jeszcze tutaj, dam plusik. Coś dla nas. Terapia dla par.

0: 16 minut po 7. Co słyszysz najczęściej, jak idziesz do supermarketu?
1: Dzień dobry, zbiera pan naklejki?
0: A, tak, a nie, że trzeba wiek potwierdzić.
1: Nie. Jak wiadomo, że wyciągam pieniądze i chcę naklejki, okay. To wiadomo, że maskotki są potrzebne dlatego, aby dzieciaki były szczęśliwe.
0: Dobra. W Płońsku była taka sytuacja. 40-letni mężczyzna ukradł właśnie całą szpulę naklejek z supermarketu.
1: Jeden.
0: One były przeznaczone do naklejki do wymiany właśnie na maskotki. 500 naklejek było w szpuli.
1: Pół tysiąca?
0: Pół tysiąca.
1: Boże, to ile maskotek by miał?
0: Starczyłoby mu na wymianę na 16 maskotek.
1: Proszę bardzo.
0: I teraz mężczyźnie grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
1: A? Ale miał piękne marzenie, prawda? Miał piękne marzenie o posiadaniu własnego gangu. SK2

0: Dobrze, że to CPN znowu jest, bo można znowu gdzieś pojechać sobie.
1: I chcecie mieć przy sobie.
0: I chcecie mieć przy sobie.
1: To gdzieś pojadę
0: to
1: sobie.
0: To wszystko się zgadza. No słuchajcie, mamy ten cykl GPS radiowy, wakacyjny GPS, czyli wiesz...
1: GPS, czyli gdzie pojechaliście sobie, tak. Gdzie pojechałeś sobie.
0: Tak, tak. Albo pojechałaś, albo pojechało sobie. Różnie można interpretować w czasie przeszłym, teraźniejszym,
1: gdzie was poniosło.
0: Gdzie was poniosło, to inne by były skróty, ale tak. Dobra, GPS wróci po 7.30 i chciałbym, żebyście już wysyłali głosóweczki na Messengerze, albo nagrywali się na naszą radiową sekretarkę na 726-826-826, gdzie pojechaliście sobie.
1: Dokładnie.
0: I z GPS-em wrócimy, zobaczymy, gdzie was dziś poniosło.
1: Co to był za spontaniczny może wypad, jakiś bez mapy, że wpisaliście załóżmy w Google, a Google powiedział, stary, dalej to ja już nie wiem, gdzie cię poprowadzić.
0: Tu rzeka płynie, chłopie. No,
1: dawajcie znać, dokąd pojechaliście sobie, czyli gdzie pojechaliście sobie i co was spotkało.
2: SK2.

0: Reklama.
1: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
2: He's psycho.
1: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
3: Hello?
1: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: W Szkole Medycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy już od 60 lat bezpłatnie kształcimy przyszłych techników i nie tylko. Oferujemy takie kierunki jak elektroradiolog, opiekun medyczny, masażysta, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej, technik sterylizacji medycznej. Ucz się z nami bezpłatnie i korzystaj z naszych umów z pracodawcami. Więcej na szkolamyślnikmedyczna.com.pl. Morawice, ulica Kielecka 7.
5: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
6: Tyle ofert na rynku, a każda przy ruchliwej drodze albo skrzyżowaniu.
7: Też to zauważyłem. Chcieliśmy czegoś spokojnego i w końcu trafiliśmy na osiedle na Górnej.
8: Cicho, bez uciążliwych lokali usługowych, wygodny tradycyjny parking i mnóstwo udogodnień. Komfortowo, do życia i pod inwestycje.
9: Osiedle na Górnej, etap 5. Spokojna lokalizacja, sprawdzone osiedle i limitowana atrakcyjna oferta promocyjna. Sprawdź dostępność na osiedlenagurnej.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
12: I po reklamie.
13: Burzem przeszły wczoraj wieczorem nad regionem świętokrzyskim. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. W okolicach Włoszczowy wiatr zerwał dachy z domu mieszkalnego oraz z budynku gospodarczego, ale głównie interwencje dotyczyły połamanych konarów drzew. Dzisiaj pogoda powinna być spokojna, ale pochmurna od rana. Maksymalnie możemy spodziewać się 19 stopni, przydadzą się parasole. Ma popadać od czasu do czasu.
14: Dziękuję. Jest 7.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Nocny atak dronów na Moskwę. Rosyjskie władze twierdzą, że obrona powietrzna przechwyciła ponad 600 dronów. Około 180 miało zostać zniszczonych w obwodzie moskiewskim. Czasowo ograniczono ruch na 4 lotniskach. Susza coraz mocniej daje się we znaki w Hiszpanii. Do ponad 100 gmin trzeba dowozić wodę pitną. Najtrudniejsza sytuacja jest na zachodzie kraju. Burmistrz Como mówi stop rowerom w centrum miasta. To po tym, jak sam został potrącony przez rower elektryczny. Decyzja wywołała podział wśród mieszkańców. Przeciwnicy zarzucają burmistrzowi, że kierował się osobistym doświadczeniem. Ten nie zamierza jednak wycofywać się z zakazu.

0: 726-826-826.
1: No to jedziemy.
0: GPS, czyli gdzie pojechałeś sobie? To nasz cykl, w którym chwalicie się, gdzie byliście, gdzie zmierzacie albo gdzie będziecie. Można dodzwonić się w tym momencie na żywo do radia, pisać SMS-ki, można nagrywać głosóweczki, można wszystkie chwyty dozwolone. Jest na przykład SMS od Agatki,
2: który przyszedł na 726-826-826. Agatka napisała, że jedzie teraz na RODOS, czyli na działeczkę, bo jej jabłoń obrodziła.
0: No to Agatka jak Ewa. Ewa, ciekawe, czy gdzieś tam obok na działce stoi jakiś Adam.
2: Bo ona jak Ewa w raju będzie się
0: czuła. Pozdrawiamy Agatko serdecznie. Mamy głosóweczkę też od Tomka. Tomek, wiemy, że jest na wycieczkowcu w Las Palmas, to z poprzednich dni wiemy. Jak Tomeczku dzisiaj? Słuchamy.
3: Cześć, witam was wszystkich. Jak zawsze pozdrawiam z Las Palmas. Również macie pozdrowienia od mojego marynarza, który przyjechał, a niech wam powie w ich języku.
0: O!
4: Hello, Skadba!
0: Hello!
4: Pupunta ako rito, galing ng Maynila. To Las Palmas.
3: To było w jego języku. Pozdrowienia dla was. Trzymajcie się, cześć.
0: Dziękuję, myślisz, ja mam nadzieję, że to były pozdrowienia.
2: Nie.
0: Że tam nas nie obraził ten.
2: Nie, on mówił, że tam
0: marynarz
2: na pokładzie mają morze możliwości i zero planu.
0: Okej. Okay. Dajcie znać, gdzie pojechaliście sobie. 726-826-826. Tutaj mamy kolejny odzew, słuchamy.
5: Chciałam się pochwalić o moich wakacjach.
0: No.
5: Zabrałam męża na 20. rocznicę ślubu do Egiptu. Miały być wymarzone wakacje. Po dwóch dniach dopadła mnie zemsta faraona. Po powrocie do Polski dostałam na to jeszcze zapalenia płuc i spędziłam 3 tygodnie w łóżku. Także moje wymarzone wakacje zamieniły się w horror. Pozdrawiam, Iwona.
0: Czyli nie było happy endu, ale już na szczęście sytuacja opanowana. W Polsce są na to tabletki.
2: Teraz już czekacie tylko piramida szczęścia.
0: Pięknie. Mamy działę... Patrz, jak egzotycznie dzisiaj się zrobiło. RODOS na początku, Las Palmas, był Egipt.
2: A w Polsce El Hechło.
0: Co będzie jutro?

0: Pan Sobel. Pan Sobel, za chwilę Warius Manx. 7:48 z życia gwiazd teraz.
1: Czyli kolorowa prasa, która bardzo wiele wnosi w nasze życie.
0: Bardzo wiele, no nie, no zazwyczaj lubię sobie przeglądać ten dział prasy. Tutaj jest teraz szok.
1: I niedowierzanie.
0: Chcę leczyć nasze dusze. Zgadnij kto. Edyta Górniak.
1: Proszę, naprawdę?
0: Tak, do Edyty Górniak zgłaszają się fani bardzo często w wiadomościach prywatnych z różnymi problemami, tak wyznaje Edyta Górniak. I tutaj na pytanie, czy zrobiłaby dla swoich fanów warsztaty duchowości, Edyta odpowiedziała: myślę, że zrobię.
1: Czyli Edytka Górniak chce zrobić warsztaty duchowości dla swoich fanów.
0: Pewnie to będzie jakiś seans. Bo to się seanse robi, wiesz?
1: A.
0: Seanse.
1: Czyli zgromadzi wszystkich fanów w sali.
0: I będzie seans.
1: I będą oglądać ten, Kacper Duszek.
0: Pogromcy duchów.
1: Też jest, załóżmy, i ten jest.
0: Uwierz w ducha.
2: SK2.
0: Popcorn, przekąski, takie. Będzie miło, sympatycznie.
1: Duszno też będzie.
0: Duszno. No, no, to musi klimę wyłączyć i wtedy wszystko się będzie zgadzać. Warsztat duszności.
1: A do popcornu będzie ten, sok z żuka.
0: Dlaczego?
1: Bo tam też, to jest taki film o duchach.

Ładnie cyrko zagrała, perkusja tam była, bas tam był, gitara, jakiś klawisz. Ładnie cyrko. W Radiu SK 2, 5 minut zostało do 8. Dzisiaj może właśnie w ten sposób zgłosimy się do państw miast. Jakąś rzeczą, która nie jest instrumentem, a na której można zagrać. Dajcie znać, co to może być za rzecz i tym wejdziemy do gry o prezent marzeń o wartości 500 zł. SMS-owo 726-826-826 lub na Messengerze. Tam, jeśli się zgłosicie, zostawcie nam swój numer telefonu. Rzecz, która nie jest instrumentem, a na której można zagrać. SK.

0: Czy reklama.
1: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga! Do agentów od specjalnych zabaw! Są mega akcje w parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Półkolonie przez całe wakacje. Turnus Marii Odkrywcy i Sportowa Akademia. Codziennie w tygodniu inne warsztaty, animacje, konkursy, wyjścia na kręgle i ściankę wspinaczkową. Pełne wyżywienie i opieka.
9: Więcej na www.happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
10: I po reklamie.
11: Stosunkowo rześki, jak na sierpień, wtorek zapowiada się w regionie świętokrzyskim, dziś maksymalnie po południu do 19-20 kresek. No i zanosi się na przelotne opady deszczu. Nie zapomnijcie o parasolach. Całe szczęście burze nam nie grożą. Te mogą pojawić się za to w środę. Będzie nieco cieplej jutro, do 22-23 stopni podskoczy temperatura w Świętokrzyskiem.
12: Minęła 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Podtopienia, gwałtowne wezbrania rzek i potoków, do tego zerwane dachy. To skutki nawałnic, które przeszły przez południową i centralną Polskę. Strażacy interweniowali ponad 1000 razy. Najgorzej było na Śląsku, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Z tymi informacjami Michał Skolimowski. Michał, ucierpiały też miejsca, które mierzyły się z wielką wodą 2 lata temu.
13: Tak, po silnych opadach w Opolskiem z brzegów wystąpił potok Bodzanowski na odcinku w Rudawie i Bodzanowie poniżej Głuchołaz. W samych Głuchołazach strażacy przez kilka godzin walczyli z podtopieniami. Nawałnice mocno dały się we znaki także na Dolnym Śląsku i Śląsku. Tam uszkodzone zostały dachy ponad 20 budynków.
14: Bardzo wiało. Pieczełem. To wiało, no i palało.
15: Wszystko zalane.
16: Cała piwnica jest zalana. Czy wszystko wypłynęło?
13: Relacjonowali mieszkańcy. Wiele pracy strażacy mieli też m.in. w województwie łódzkim i na Mazowszu.
12: 21 poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru wróciło do Polski. 18 osób nadal przebywa w szpitalach na Węgrzech. 2 są w stanie zagrożenia życia. Kolejne transporty będą organizowane, gdy pozwoli na to ich stan zdrowia, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
17: Mamy samolot KASA, który jest gotowy w każdej chwili przewieźć pacjentów, zwłaszcza tych pacjentów, którzy będą transportowani należąco.
12: W katastrofie autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób. Do tej pory zidentyfikowano 7 ofiar. Wśród 2 przypadkach rodziny mogą zostać poproszone o wyjazd na Węgry.

0: Woda zapowiedziała, że w razie potrzeby zorganizuje transport, a na miejscu rodziny otrzymają wsparcie psychologa i tłumacza. Ceny paliw w dół wrócił rządowy program CPN. Dziś litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6 zł 41 groszy. Olej napędowy nie więcej niż 7 zł 37 groszy, a pakiet ceny paliwa niżej będzie obowiązywał do końca sierpnia.
1: SK2 Sport.
0: Iga Świątek poznała rywalkę w walce o ćwierćfinał turnieju WTA w Cincinnati. Polka w czwartej rundzie zmierzy się z Francuską Diane Parry. Do ich meczu ma dojść jutro. Świątek grała z nią do tej pory tylko raz. Było to na igrzyskach i pewnie wygrała to spotkanie. Duży transfer Barcelony na ostatniej prostej. Rodri pojawił się w Katalonii. W najbliższych godzinach ma sfinalizować przejście z Manchester City. O transferze najlepszego zawodnika ostatniego mundialu jest głośno od kilku dni. Barca ma za niego zapłacić ponad 70 milionów euro.
2: 8:02.
3: Jeżeli chcecie mieć wolne, to tak wpadliśmy tutaj z Dawidem na taki pomysł, że musicie powiedzieć szefowi, że macie po prostu ślub. Wesele.
2: Wesele i tak. Najlepiej siostry.
3: Siostry. To wtedy się zgodzi.
2: Tak, a jak się zgodzi, to mu mówicie dzięki, bracie.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
2: Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina,
3: którą łączą najlepsze polskie hity.
2: Więc witamy w naszych skromnych progach. No nie takich skromnych, bo najlepsze polskie hity tutaj u nas przecież. Ta.
3: Nie wszyscy są w pracy o tej porze. Niektórzy dopiero robią sobie kawkę, a o tej porze ekspres jest najbardziej zapracowanym urządzeniem.
2: Dzień dobry, mówią wam czule pan Kowalski.
3: I pan Wajda.
2: Tak, i pani Ania Wyszkoni w tym momencie.
3: Wysiadamy razem z nią na lampie, znaczy na sofie.
2: 3,5 minuty po 8:00.

0: Piękny duecik Smolasty i Doda, teraz już Lady Punk, 9 minut po 8.
1: Jeszcze niezwykłe odkrycie w belgijskim mieście Dendermonde. Wiesz, że 18-latek znalazł worek ze złotymi monetkami i sztabami również. One były w tym worku i wszystko, wszyściutko warte 9 milionów euro.
0: A gdzie to znalazł?
1: Czekaj. W ścianie, jak robił kanalizację.
0: A, no to miał kupę szczęścia.

0: zagrał, ładnie zagrał.
1: I teraz one też ładnie zagrają.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w radiu SK2.
0: Dwie panie, które mają dzisiaj tak samo na imię, tak się złożyło. Dwie Eweliny dzisiaj na antenie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: O, i nawet chórem odpowiadałem, czy wy jesteście siostrami, bliźniaczkami? Nie.
5: Zmienia.
0: O, razem mówią, mam wszystko na raz.
1: Tak, siostry, ale niespokrewnione.
0: Niespokrewnione.
1: Eweliny do kwadratu.
0: Jedna Ewelinka z Warszawy, druga Ewelinka z Rzeszowa. Taki dzisiaj pojedynek na naszej antenie. Drogie panie, przypominam zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnej kategorii. Punktujemy po upływie czasu do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń, druga Ewelinka ma wtedy nagrody pocieszenia. Jak się Joker wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne, drogie Ewelinki?
5: Tak. Jasne.
0: O, wszystko chórem odpowiadają, ale tutaj teraz po kolei trzeba. Ewelina z Warszawy będzie na początek. Dobrze, Ewelino?
5: Dobrze.
0: Dobrze, w prawo, w lewo?
5: W lewo.
1: W lewo, dobra. Się koło wrócić.
0: Miałem ci mówić, żebyś ten lekko kręcił, bo już się ten dynk urywa powoli.
1: Ten dyndzelek.
0: Zaraz się koło nie zatrzyma, ale jeszcze się zatrzymuje. Litera O będzie dla ciebie, Ewelinko z Warszawy. Litera O, 20 sekund, uwaga.
1: Na literę O potrzebuje państwo.
5: Oman.
1: Miasto.
5: Olkusz.
1: Znana postać.
5: Olaf Lubaszenko.
1: Roślina.
5: Oset.
1: Kolor.
5: Oliwkowy.
1: Zawód.
5: Okulista.
1: Samochód.
0: Opel, kurczę
5: jego. Jezu, siedzę w Oplu.
0: Siedzisz w Oplu? No nie wierzę, no nie wierzę. A tak ładnie by szło.
1: Gdyby zatrąbił, to by podpowiedział.
0: Trzeba było popatrzeć na klakson, no tam na pewno jest przecież logo. Aj, Ewelina.
1: Liczymy.
0: Dobra, 1, 2, 3, 4, 5, 6 punktów dla Eweliny z Warszawy będzie.
1: Jest dobrze.
0: Dobrze jest, dobry wynik. Ewelina Rzeszów, jesteś?
6: Jestem.
0: Ewelina Rzeszów, 6 punktów do przebicia. W prawo, w lewo?
6: W prawo.
0: No to lekko.
1: O, przepraszam.
0: Ty urwie się zaraz. Ja ci to mówię, że ten dynk się... Ale kręci się jeszcze. Jeszcze przyhamowuje to.
1: Jutro
0: koło.
1: Jadę do wulkanizatora, to zabiorę ze sobą to koło.
0: Zabierz, bo to już za niedługo znowu będzie. To średnio raz na 3 tygodnie nam się lubi koło zepsuć. Kręci się i kręci się i kręci się. Zatrzymać nie może. R. Litera R jak rower.
1: Jak...
0: 20 sekund. Uwaga, państwo.
6: Rosja.
0: Miasto.
6: Radom.
0: Tytuł filmu.
6: Rrr.
0: Imię.
6: Renata.
0: Roślina.
6: Rzodkiew.
0: Potrawa.
6: Ratatuje.
0: Zawód.
6: Ratownik.
0: Samochód.
6: Renault.
0: Już po czasie będzie samochód. Dobra, a potrawę jeszcze raz powtórz.
6: Ratatuje.
0: Ratatuje?
1: Tak, nawet to był taka bajka, Ratatuj była.
0: No Ratatuj była. A co
6: ze
0: to?
6: Szczurem.
0: A co to
1: ze szczurkiem?
0: A Ratatuje to co to jest?
1: Taki szczur marzy o karierze kucharza.
0: A, jest zdanie. Nie o filmu chodzi, mi chodzi o Ratatuje. To jest tylko, że... A, dobra, ty tak po francusku powybrałem.
6: Tak.
0: Słynne francuskie danie warzywne.
6: Warzywne.
0: Nie wiedziałem, nie znałem tego, ale...
1: Z Nicei, potrawa jarska.
0: A, bo to ta bajka też na podstawie tego dania
1: dokładnie
0: jest.
1: Dokładnie tak.
0: A, to ja się nie znaju na tym, ale dobrze, zaliczamy.
1: To tak samo jak film.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, w takim razie 7 dla Eweliny z Rzeszowa! Prezent marzeń o wartości 500 zł, Ewelinko z Rzeszowa. Leci do ciebie, bo wygrywasz 7-6 z Warszawą. Ewelina z Warszawy, nagrody pocieszenia do ciebie.
5: Dziękuję, gratuluję, Ewelino.
6: Dziękuję bardzo, ja również cieszę się, że mogłam brać udział w takiej super zabawie.
0: A jakie uprzejmości!
1: Ewelinowy pojedynek gigantów.
0: Proszę, bardzo ciekawe, czy jutro będą dwa Romki na przykład na antenie, albo dwa Łukasze.
1: Dwie Eweliny, zero litości, ale tyle radości.
4: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: Pustynia mi się kojarzy z tym utworem.
1: Bo to... A mi wyciągnięte dłonie, które łapią marzenia.
0: Aha, proszę bardzo. Każdy sobie wyobraża coś innego. Beata Kozidrak w Radiu SK2. 24 minuty po 8. Nigdy, znaczy rzadko kiedy politycy są tak...
1: Czasem się zdarza.
0: Jednogłośni. Rządzący deklarują ponadpartyjną zgodę na wprowadzenie ogólnopolskiego, czyli w całym kraju byłby, zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych między 22 a 6 rano. To tak zwana ogólnopolska nocna prohibicja.
1: Czyli na stacjach benzynowych czy w sklepach w całej Polsce nie będzie można kupić alkoholu oprócz barów i restauracji.
0: Tak, według czerwcowego sondażu, bo jeszcze sondaż został przeprowadzony, 69% Polaków popiera wprowadzenie nocnej prohibicji w całym kraju.
1: Ale 69 tylko, 31 nie, 69.
0: Tak. Ale 69 tak i myślę, że ci, co popierają, to ci, co mają na 8 do roboty. Prohibicja będzie do 6, więc...
2: Biorę sobie rano małpeczkę i idę do pracy.
3: SK

0: aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz. Cena z aplikacją złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 2,49 za kilogram. Ciasto malinowa chmurka. Cena z aplikacją 36,99 za kilogram. Cena przed obniżką 45,99 za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
1: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
2: Uwaga! Ściśle fajne! Do agentów od specjalnych zabaw. Mamy to!
3: Bawialnia Kids Planet w Kielcach. Miejsce pełne fantastycznej zabawy, urodzin i atrakcji dla grup zorganizowanych. Na urodzinach czeka kącik piękności dla małych dam i szalone farbowanie włosów dla chłopców. Po zabawie pyszne przekąski. Oferujemy także różnorodne strefy tematyczne, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętności. Kids Planet, Kielce, Czarnowska 14. Wejście od parkingu w budynku Galerii Czarnowskiej. Więcej na bawialniakielce.pl i Facebooku.
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku?
8: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuk. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Chłodny, nieprzyjemny wiatr pojawił nam się w Świętokrzyskiem. No i temperatura nie za wysoka, 19-20 stopni, wskażą termometry. Po południu zanosi się na przelotne opady deszczu. W nocy z wtorku na środę minimalnie 13. Jutro będzie się chmurzyć, popada. Może zagrzmieć na skali w regionie do 22 kresek. Druga połówka tygodnia będzie zdecydowanie cieplejsza.
13: Jest 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Tragedia na torach świętokrzyskim. Dziś po godzinie 6 rano na łącznicy kolejowej w miejscowości Łachów w powiecie włoszczowskim pociąg potrącił mężczyznę.
14: Pociąg pasażerski, relacje Skarżysko-Kamienna-Częstochowa, wprowadzony przez trzeźwego 45-letniego mężczyznę, śmiertelnie potrącił mężczyznę znajdującego się na torach.
13: Powiedział nam Piotr Fatyga z policji we Włoszczowie. CBŚP rozbiło gang handlujący nielegalnymi sterydami. Zatrzymano 8 osób, w tym mężczyznę podejrzanego o kierowanie grupą. Policjanci zabezpieczyli nielegalne produkty warte 3,5 miliona złotych. A na koniec niezwykłe znalezisko w Belgii. 18-latek znalazł w piwnicy torbę pełną złotych monet i sztabek. Skarb wyceniono na około 9 milionów euro. Policja ustala, do kogo należało złoto.

0: Ciekawe, ile lat w ogóle są te kleje w kropelce.
1: Ja nie wiem, ale to się tak ciężko po tym palchu odkleja.
0: No, jak jeszcze, ja raz stół niechcący sobie skleiłem, nie mogę tego zdrapać do tej pory.
1: Chodziłeś cały dzień ze stołem.
0: No.
1: Za sobą.
0: Nie przykleiłem do siebie, ale coś takiego. Dobra, 21 minut do 9, pora na kącik odkurzający, czyli przeglądamy stare newsy z tego dnia, ale niekoniecznie tego roku.
2: Prawie 60 pirackich płyt kompaktowych znaleźli policjanci w lokalu na zamojskiej starówce, w którym od lat organizowane są dyskoteki. Przed sądem stanie 27-letni prezenter muzyki z Zamościa, który podczas dyskotek odtwarzał muzykę z nielegalnych pirackich płyt. Tak pisała i podała Wirtualna Polska 18 sierpnia 2003 roku.
0: Ale to jest wspomnień czar! 26 lat temu DJ-ów łapali za granie nielegalnej muzyki i wtedy oni grali tą muzykę z płyt. Okazuje się, że w niektórych przypadkach były to płyty pirackie.
1: Ale kiedyś w ogóle DJ-e grali z płyt, chciałem zaznaczyć.
0: No tak,
1: powiedziałem. A teraz? Zobacz, jak zgubił USB, to nie będzie w ogóle dyskoteki, jak zgubił USB z
0: teraz muzyką. To w ogóle znajdź laptopa z napędem na płytę.
1: Nie
0: znajdziesz.
1: Teraz w laptopie musi być internet.
0: Tak, i wszystko chomikują na komputerze.

0: Oby się doczekał.
1: No, ciekawe na co czekacie o godzinie 8.47.
0: Na autobus.
1: Na przykład, oby się nie spóźnił. Od 1 września czytamy, bo się zmieni, trasa przewozów konnych na Morskie Oko.
0: To chodzi o tych, którzy czekają na tak zwaną dorożkę, która ich będzie wiozła nad Morskie Oko.
1: Tak, pod same Morskie Oko to już nie ma tak lekko. O 4 km, znaczy konie mają lżej. Ludzie nie będą mieli lekko. 4 km skrócą trasę, żeby koniom było lżej.
0: O 4 km, aż?
1: Od 1 września.
0: Czyli 4 km przed Morskim Okiem, cyk, wszyscy z wozu, żeby koniom było lżej. No ale co wtedy zrobią górale na tych 4 km?
1: No górale już na pewno mają jakąś alternatywę. Będą brali turystów.
0: Na barana?
1: Na barana! SK2.

0: Zamawiałeś kiedyś jedzonko przez internet?
1: Zamawiałeś.
0: No to jedna z takich większych firm, która zajmuje się tym, żeby dostarczyć ci jedzonko zamówione z internetu, ma teraz kontrolę. Kontrolę, bo zwolnili pracowników i kontrolują ich.
1: A, ale jak ja bym miał jeździć tyle na rowerze z tym ciężkim plecakiem, to też bym się wkurzył.
0: Wezmą się za nich wszystkich. Więcej o tym już za chwilę, o 9:00 w newsach Radia SK2. Bądźcie z nami.
2: SK2. SK2. 100% polskich hitów.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Tyle ofert na rynku, a każda przy ruchliwej drodze albo skrzyżowaniu.
4: Też to zauważyłem. Chcieliśmy czegoś spokojnego i w końcu trafiliśmy na osiedle na Górnej.
3: Cicho, bez uciążliwych lokali usługowych, wygodny tradycyjny parking i mnóstwo udogodnień. Komfortowo, do życia i pod inwestycje.
4: Osiedle na Górnej, etap 5. Spokojna lokalizacja, sprawdzone

0: osiedle i limitowana atrakcyjna oferta promocyjna. Sprawdź dostępność na osiedlenagurnej.pl. Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię, liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92.
1: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion leśny vis-a-vis dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: I hop! Wielki skok do nas! Do parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Tu przez całe wakacje czekają na dzieci półkolonie, turnus mali odkrywcy i sportowa akademia. Codziennie inne atrakcje, warsztaty, animacje, konkursy, kręgle, ścianka wspinaczkowa, escape room i wiele innych. Plus pełne wyżywienie i opieka. Więcej na happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
5: I po reklamie.
6: Prognoza na nadchodzące dni zmienia nam się jak w kalejdoskopie. No raczej upałów nie doświadczymy w tym tygodniu. Dzisiaj maksymalnie w regionie świętokrzyskim do około 19-20 kresek może popadać od czasu do czasu. Silniejsze podmuchy wiatru będą nam dokuczać, zwłaszcza po południu, a jutro nieco cieplej do 22 kresek. Możliwe lokalne burze.
7: Zbliża się 9. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. 22 uszkodzone dachy po nawałnicy na Śląsku. Strażacy najczęściej interweniowali w powiatach gliwickim, pszczyńskim i cieszyńskim, mówi Aneta Gołębiowska, rzeczniczka śląskich strażaków.
8: Najwięcej interwencji dotyczyło usuwania skutków silnego wiatru, ponad 200.
7: A od rana trwa sprzątanie i liczenie strat.
9: Teraz wielkie sprzątanie.
10: Tak, że będziemy osuszać, myć, sprzątać. Wszystko było w środku, także wszystkie meble będziemy odsuwać.
11: Wszystko zalane. Wszystko trzeba umyć.
9: Tu też powalone drzewa.
11: No są powalone.
12: Pana cała piwnica jest zalana. Czy wszystko wypłynęło? Przetwory, nie przetwory?
13: O, bardzo wiało. Wieczorem. To wiało, no i palało.
7: Do 21 strażacy interweniowali w sumie 250 razy. Polscy i węgierscy śledczy równolegle badają katastrofę autokaru. W oględzinach wraku ma dziś wziąć udział prokurator z Krosna. Współpraca jest możliwa dzięki europejskiemu nakazowi dochodzeniowemu. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie zakłada ten dokument?
14: To wniosek polskich śledczych, w którym proszą o zabezpieczenie zebranej na bieżąco przez węgierskich prokuratorów dokumentacji na miejscu tragedii, ale też wszystkich niezbędnych dla śledztwa materiałów, w tym dokumentacji medycznej poszkodowanych pasażerów. Polskie śledztwo toczy się pod kątem spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.
15: Ze wstępnych ustaleń wynika, że autokar z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z pasa ruchu na pobocze, gdzie się przewrócił.
14: Mówiła Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Na miejscu jest pracownik tej jednostki, który bierze udział w działaniach węgierskich śledczych. Przypomnę, w wypadku na autostradzie M3 zginęło 12 naszych rodaków, którzy wracali z pielgrzymki do Medjugorje.
7: Kierowca autokaru dziś ma być doprowadzony przed węgierski sąd. Piqué inwestuje w szachy. Były piłkarz reprezentacji Hiszpanii został udziałowcem globalnej ligi szachowej. Mistrz świata z 2010 roku dołącza tym samym do grona sportowców inwestujących w tę dyscyplinę, a wśród nich jest m.in. Erling Haaland.
16: Piqué przekoń. Że tak w te szachy inwestuje. 9:02. Dzisiaj
17: szachmat.
16: 18 dzień sierpnia. Imieniny ma Helena i Ludwik.
18: A jeżeli chodzi o Helenkę, to do niej zawsze warto wybrać się na imieniny, bo poczęstuje. Ona zawsze poczęstuje. Ona zawsze stawia na
16: oranżadę. A do Ludwika też fajnie zawsze wpaść, bo on za,

0: I to zmywa także na błysk. Dawid Podsiadło w tej godzinie. Dżem z naiwnymi pytaniami, czyli w życiu piękne są tylko grille.
1: A teraz już Urszula, dziś już wiemy. Kowalski.
0: Wajda.
1: Dzień dobry.

0: 20 minut po 9. Maryla Rodowicz. Za nami są tacy, którzy czujnie słuchali nas od praktycznie 6, bo spływają telefony na naszą radiową sekretarkę.
1: Witajcie, cześć, z tej strony Viola.
0: Cześć.
1: Pytanie było, co ratuje nas rano?
0: Tak.
1: No mnie przytula od mojego pieska. Jak mi budzik dzwoni, ona zaraz skakuje do mnie, do łóżeczka na chwilę. Przytula się, kizia, mizia i od razu lepszy staje się poranek.
0: Czyli poranek warto zacząć od kizia, mizia, tak. Słyszałeś? Żeby było lepiej. Ale uderz w stół, a psiarze się odezwą. Tak.
2: Piesek, a konkretnie moja sunia, kochana Miunia, mi ratuje życie. W szczególności wtedy, kiedy szczeka o 4-5 nad ranem. Dawaj pan na spacerek, hał, hał, pozdrawiam, cześć, trzymajcie się. A Jarząbek to ma zamiar wrócić?
0: No, Jarząbek, słuchajcie, jeździ na urlop wtedy, kiedy wy nie musicie, bo zawsze trafia na najgorszą pogodę.
3: Ale on jak
0: wróci.
3: Czyli leje, prawda?
0: Leje.
3: A jak leje, to Jarząbek jak piesek. Ma mokry nos, ale za to cały czas merdający ogonek.
0: Zadowolony wróci wypoczęty, będzie łogień, łobiecujemy.

0: ten basik jeszcze.
1: Ja to mówię zawsze, że ziemniaki się wysypały. jak ktoś się do obierania zabiera.
2: Zespół, który nieraz poczuł, kochani, smak rozśpiewanej publiczności w Sopocie, czyli Tilaf przed chwilą w SC2.
1: A wśród tej publiczności w tym roku możesz być i ty, i ty, i ty, i ty. Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, mamy bilety na Top of the Top Sopot Festival 2026 i nie zawahamy się ich użyć. Mogę zdradzić coś?
2: Szef powiedział, że możesz.
1: No to po 11 dzisiaj. Takie bileciki powędrują w czyjeś rączki. Słuchajcie uważnie radia, będzie wszystko powiedziane co i jak, żeby się zgłosić.
2: I pomyślcie, kogo możecie ze sobą zabrać do Sopotu, bo to nie jest pojedynczy, ale bilecik podwójny.
1: Atrakcja z okazji Sopotu. Proszę bardzo, słuchajcie nas uważnie.
3: SK2. Reklama.
4: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Gdzie kawa smakuje bosko? Tylko w Bosko! Z okazji otwarcia nowego lokalu Bosko w Galerii Echo mamy dla Was wyjątkową promocję. Wszystkie kawy z oferty podstawowej aż 50% taniej. Spróbuj naszych aromatycznych kaw, lodów własnej produkcji, chrupiących gofrów i pysznych deserów. Zapraszamy do Bosko w Galerii Echo na poziomie +1.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni. 59,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę dzień hip-hopowy, a w niedzielę zagrają Skolim, Bryska i Tilaf. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZO. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
9: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę wystąpią Young, Iggy i Fukaj. W niedzielę natomiast zapraszamy na występy gwiazd muzyki pop i rock. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZO. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: I po reklamie.

0: SK2.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: kto nas słucha od samego rana, to chcieliśmy zastosować teraz taki zabieg literacki. On się nazywa klamra kompozycyjna.
1: Tak, jak klucz jednoliniowy.
0: Albo ten wiolinowy, czy w muzyce. No a my muzykę gramy i to najlepszą polską.
1: Bo chodzi o ptaszki.
0: Tak, zaczęliśmy od bocianów, że one wylatują z naszego kraju.
1: Pierwsze boczki już.
0: Te krótki.
1: Powiedziały papa. Krótków,
0: tak, a tu na przykład lata ładnie na antenie Michał Szczygieł. Cały czas i będzie latał.

0: w ogóle nie jesteśmy rozklekotani jak te bociany.
1: W ogóle rozklekotani
0: tylko
1: będzie...
0: pozytywnie nastawieni jak te szczygieły.
1: Rozklekotany na antenie teraz będzie kto inny, bo oddajmy stery w dobry głos i w dobre dłonie. I słyszymy się jutro. Kowalski,
0: Wajda,
1: papa.
0: Pa.
2: Reklama.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
8: A dzisiaj nam się zapowiada taki pogodowy miszmasz w regionie świętokrzyskim. Będzie się przejaśniać. Trzeba liczyć się też z opadami deszczu. Na termometrach zaledwie 19 stopni, a odczucie chłodu będzie potęgował dosyć mocny wiatr. W nocy spadki do 13 kresek. Jutro maksymalnie 22 kreski. A i również pogoda w kratkę. Trochę słońca, trochę deszczu. W drugiej połowie tygodnia cieplej.
9: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Kierowca autokaru stanie dziś przed węgierskim sądem. Sąd zdecyduje o przedłużeniu jego aresztu po katastrofie z udziałem polskich pielgrzymów. Mężczyzna został wcześniej przesłuchany jako podejrzany. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co zarzuca mu prokuratura?
10: Nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym o charakterze masowym. Według śledczych kierowca zasnął podczas jazdy i w efekcie autokar zjechał z jezdni do rowu przy autostradzie. Mężczyzna został przesłuchany, ale do wczorajszego popołudnia nie złożył wyjaśnień. Prokuratura chce dla niego przedłużenia aresztu o 30 dni. Obecnie nie toczą się też żadne negocjacje w sprawie przekazania kierowcy stronie polskiej. Dochodzenie w sprawie katastrofy trwa, w planach są kolejne przesłuchania świadków, badania kryminalistyczne i uzyskanie opinii biegłych.
9: Będzie pomoc finansowa dla rodzin ofiar i poszkodowanych w wypadku na Węgrzech. Samorząd Podkarpacia chce przekazać pieniądze gminom. Te będą mogły wypłacać rodzinom zasiłki celowe.
11: Te osoby będą prawdopodobnie potrzebowały środków finansowych po to, aby na przykład sprowadzić zwłoki, czy uzyskać odpowiednią pomoc prawną przy różnego rodzaju procedurach, które wiążą się z tym wypadkiem.
9: Mówił wicemarszałek województwa podkarpackiego Karol Orzuk. Nie ma jeszcze konkretnej kwoty pomocy. Jej wysokość będzie zależała od potrzeb. Samorząd Podkarpacia chce też sfinansować długoterminową pomoc psychologiczną i wsparcie dla rodzin. Przed nowym rokiem szkolnym będzie protest nauczycieli. ZNP domaga się powiązania ich pensji ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce.
12: Była to obietnica i to bym powiedziała podwójna obietnica, bo pierwsza padła przed wyborami, a po drugie na naszym zjeździe obiecał to premier Tusk.
9: Mówi Urszula Woźniak, wiceprezes Zarządu Głównego Związku. Nauczyciele zapowiadają manifestację przed kancelarią premiera, a protest odbędzie się 31 sierpnia.
13: 2 minuty po godzinie 10, a my gramy dalej najlepsze polskie hity w Radio SK2. Na dobry początek Sanach i Nosory, Kinga Baryga, witam i zapraszam.
14: 10 najlepszych polskich.

0: kombi, 15 minut po godzinie 10. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Dzisiaj mamy wtorek, 18 dzień sierpnia, a już za niecały tydzień, moi drodzy, będziemy mogli podziwiać na scenie, na sopockiej scenie podczas festiwalu Top of the Top wiele gwiazd. I wśród tych gwiazd między innymi Jeremiej Sikorski. I jak sam mówi, to spełnienie jego marzeń, bo tak mówi o swoim nadchodzącym występie na Top of the Top Sopot Festiwalu. Artysta powalczy o bursztynowego słowika z hitem Wracam, który bardzo dobrze znacie z Radia SK2. I udało nam się tego artystę złapać i trochę z nim porozmawiać. Posłuchajcie, co nam powiedział.
1: Mi to jest ogromny zaszczyt stanąć na tej legendarnej scenie. Pamiętam, że oglądałem nie jeden występ jako dziecko przez telewizor. Później parę razy miałem okazję być osobiście i podziwiać artystów. Jest to spełnienie marzeń. Bardzo się cieszę, że utwór Wracam tak trafił w serca słuchaczy.
0: No, swoją drogą, rywalem Jeremiego Sikorskiego w walce właśnie o bursztynowego słowika będą między innymi Kasia Sienkiewicz, Kuba i Kuba, Ania Karwan czy Oceana. A festiwal w Sopocie rusza już 24 sierpnia. Swoją drogą, po godzinie 11 będę miała dla Was bilety właśnie na ten festiwal, więc słuchajcie nas bardzo uważnie. A ja już teraz gram kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz Dawid Podsiadło i Nie lubię cię. SK2.

0: Wskaźniku czasu.
1: Cofamy się do roku 1980, bo to właśnie wtedy powstał jeden z największych przebojów Zbigniewa Wodeckiego. No, muzykę tutaj skomponował sam Wodecki, a tekst napisał Wojciech Młynarski. Ale powiem szczerze, tak trochę prywatnie, że ten numer jest jednym z moich ulubionych i zawsze słucham go w momencie, kiedy wracam do rodzinnej miejscowości, w której mieszkają moi dziadkowie. Lubię wracać tam, gdzie byłem. To już teraz gramy wam w ramach Wehikuł Czasu w Radio SK2. Miłego słuchania. Jest i zrobi się jeszcze bardziej sentymentalnie.

0: Bro i wychowany w Polsce, tak wam gramy w Radio SK2, 22 minuty, 23 minuty przed godziną 11. Do 11 zostało nam jeszcze trochę czasu, więc jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Już za chwilę Phil i Jak Anioła Głos, ale będzie także Daria Zawiałow. Swoją drogą chciałabym przypomnieć wszystkim tym, którzy są dzisiaj w pracy, którzy już po urlopach albo jeszcze przed, że warto zrobić sobie przerwę. Przerwę na kawę bądź na spacer, bo jak eksperci mówią, choć minimum 15 minut przerwy może sprawić, że będziecie bardziej produktywni później. No a wiadomo, szef lubi to.
1: SK2. Reklama.
2: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc

0: żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Uwaga! Ściśle fajne! Do agentów od specjalnych zabaw. Mamy to!
5: Bawialnia Kids Planet w Kielcach. Miejsce pełne fantastycznej zabawy, urodzin i atrakcji dla grup zorganizowanych. Na urodzinach czeka kącik piękności dla małych dam i szalone farbowanie włosów dla chłopców. Po zabawie pyszne przekąski. Oferujemy także różnorodne strefy tematyczne, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętności. Kids Planet, Kielce, Czarnowska 14. Wejście od parkingu w budynku Galerii Czarnowskiej. Więcej na bawialniakielce.pl i Facebooku.
6: Powiedz mi szczerze, co robicie po wykładach?
7: To zależy.
6: Czyli?
7: Jedni idą na trening, inni nagrywają audycje w radiu.
6: Serio?
7: Albo realizują materiały telewizyjne. Ktoś działa w kole naukowym, ktoś organizuje wydarzenia, ktoś zdobywa stypendium, ktoś siedzi w klubie studenckim, a wieczorem wszyscy spotykają się na kampusie.
6: Czyli studia nie kończą się po ostatnim wykładzie?
7: Właśnie wtedy często zaczynają się najlepsze rzeczy.
6: I to wszystko na jednej uczelni?
7: Na UJOKA. 8 wydziałów, ponad 60 kierunków i mnóstwo możliwości. Jeśli jeszcze nie wybrałaś studiów, rekrutacja uzupełniająca trwa do 15 września.
6: To właśnie studia, których szukałam.
7: Sprawdź na rekrutacja.ujok.edu.pl.
8: Tyle ofert na rynku, a każda przy ruchliwej drodze albo skrzyżowaniu.
9: Też to zauważyłem. Chcieliśmy czegoś spokojnego i w końcu trafiliśmy na osiedle na Górnej.
10: Cicho, bez uciążliwych lokali usługowych, wygodny tradycyjny parking i mnóstwo udogodnień. Komfortowo, do życia i pod inwestycje.
9: Osiedle na Górnej, etap 5. Spokojna lokalizacja, sprawdzone osiedle i limitowana atrakcyjna oferta promocyjna. Sprawdź dostępność na osiedlenagurnej.pl.
11: Uwaga! Do agentów od specjalnych zabaw! Są mega akcje w parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Półkolonie przez całe wakacje. Turnus Marii Odkrywcy i Sportowa Akademia. Codziennie w tygodniu inne warsztaty, animacje, konkursy. Wyjścia na kręgle i ściankę wspinaczkową. Pełne wyżywienie i opieka.
12: Więcej na www.happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 11. O 11 najnowsze informacje z kraju i ze świata, ale także po 11 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Kasia Kowalska, Manam, Wiktoria Kida czy Dawid Kwiatkowski. Ale, moi drodzy, mam także wejściówki na trzeci dzień festiwalu Top of the Top w Sopocie. Można się zgłaszać, można już pisać na Messengerze Radia SK2, dlaczego te bilety powinny trafić właśnie do Was.
1: Reklama.
2: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
5: W Szkole Medycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy już od 60 lat bezpłatnie kształcimy przyszłych techników i nie tylko. Oferujemy takie kierunki jak elektroradiolog, opiekun medyczny, masażysta, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej, technik sterylizacji medycznej. Ucz się z nami bezpłatnie i korzystaj z naszych umów z pracodawcami. Więcej na szkolamysilnikmedyczna.com.pl. Morawice, ulica

0: Kielecka 7.
1: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
2: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Bocianę odlatują, no i zdaje się, że lato też powolutku będzie pakować walizki. Dzisiaj do 19 stopni w Kielcach. Silniejszy wiatr będzie sprawiał, że odczuwalna temperatura będzie niższa. Możliwy słabiutki deszcz. W nocy spadki do 13 kresek. Jutro 22 stopnie i pogoda w kratkę. W Świętokrzyskiem i przejaśnienia, i przelotny deszcz. Druga połówka tygodnia powinna być cieplejsza.
8: Jest 11. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Kolejne osoby będą przygotowywane do wypisu i transportu. To najnowsze informacje od wojewody podkarpackiej po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech. Wczoraj specjalnym samolotem wróciło 21 pielgrzymów. 18 osób nadal jest w węgierskich szpitalach. Kolejne transporty będą możliwe, gdy pozwolą na to lekarze, zaznaczała Teresa Kubas-Hull.
9: Razem współpracując z lekarzami oraz personelem medycznym szpitali, w których przebywają nasi mieszkańcy. O decyzji, kiedy ten transport nastąpi, w pierwszej kolejności dowiedzą się rodziny.
8: A w katastrofie, przypomnijmy, zginęło 12 osób. Rodziny ofiar otrzymają wsparcie w sprowadzeniu ciał do kraju. Dodajmy, że dziś przed węgierski sąd zostanie doprowadzony kierowca autokaru. Prokuratura chce przedłużenia dla niego aresztu o 30 dni. 10 osób zginęło w rosyjskim ostrzale w obwodzie charkowskim. Rosjanie zaatakowali rakietą miejscowość Peczenichy. 8 osób zostało rannych. Uszkodzonych zostało 10 domów, a także kawiarnia, poczta, sklep i samochody. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje pyszne.pl. To po zwolnieniu ponad 4,5 tysiąca kurierów. Inspektorzy sprawdzają, czy powinni być zatrudnieni na umowach o pracę. Jeśli tak, firmy mogą czekać wysokie koszty i odprawy.
10: Jeżeli chodzi o inne platformy występujące na rynku, to w naszej ocenie sytuacja tam jest często jeszcze gorsza niż sytuacja w Pyszne. Dlatego, że Pyszne dotychczas zatrudniało na umowie zlecenie ze stawką godzinową, przestrzegało przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Niestety powszechną praktyką w wielu pozostałych platformach jest zatrudnianie na różnego rodzaju dziwnych umowach.
8: Mówi Stanisław Kierwiak ze Związku Zawodowego Konfederacja Pracy. Przedstawiciele pyszne.pl nie kryją zaskoczenia nagłą serią kontroli.
11: 2 minuty po godzinie 11. Paulinka, kusząca jest propozycja wyjazdu na Top of the Top do Sopotu, prawda?
8: Zdecydowanie tak. Ja bym chciała już zacząć móc pakować walizki.
11: A nasi słuchacze mają taką możliwość, bo my mamy wejściówki właśnie na ten festiwal, który będę już za chwilę wam rozdawać. Piszcie na Messengerze Radia SK2, dlaczego właśnie bilety na Top of the Top Sopot Festival powinny trafić właśnie do was. Czekam na wasze wiadomości, Messenger Radia SK2, a już teraz gram Kasia Kowalska i to co dobre Kinga Baryga. Witam i zapraszam.
12: No to gramy.
13: 10 hitów
12: najlepszych

0: 2 najlepsze polskie hity.
1: To jest gwiazda Top of the Top Sopot Festival 2026.
2: Kto powiedział pierwszy?

0: macie styla.
1: Trzeci wymiar i dla mnie masz styla, tak wam gramy 19 minut po godzinie 11 w Radiu SK2. A nie dość, że gramy wam najlepsze polskie hity, to jeszcze rozdajemy wam podwójne bilety na Top of the Top Sopot Festival. I o takie bilety, o takie wejściówki chcę powalczyć. Igor, cześć Igorze.
2: Cześć, witam.
1: Co ty porabiasz? Gdzie jesteś? Opowiadaj.
2: Pracy teraz, pracuję.
1: Możesz sobie zrobić przerwę, możemy ci trochę
2: Oczywiście. Czasu
1: zająć. No dobrze.
2: Jasne.
1: To powiedz mi, dlaczego te bilety powinny trafić właśnie do ciebie? Opowiadaj.
2: To jest bardzo trudna historia. Obiecałem swojej drugiej połówce, ukochanej Madzi, którą pozdrawiam, że załatwię te bilety. No i niestety trochę mi to wypadło z głowy.
1: No ajajaj.
2: I powiedziałem jej, że jako czarodziej nie załatwię, ale chyba moja moc tu zasłaba tutaj.
1: Ale słuchaj, poczekaj, Igor, bo ty napisałeś tak. Pomóż czarnoksiężniku, wielkie skaczu drugi i wyczaruj wieczór pełen magii.
2: No
1: proszę bardzo,
2: abrakadabra,
1: abrakadabra, bimsalabim. My mamy moc, czarujemy i podwójne wejściówki na dzień trzeci festiwalu Top of the Top w Sopocie są twoje.
2: Dzięki, moje i Magdy.
1: Twoje i Magdy, oczywiście. Czy teraz to niedobre twoje zachowanie zostanie odczarowane? Magda
2: nadzieję,
1: ci wybaczy?
2: Mam nadzieję, na pewno mi wybaczy. Nie, takie rzeczy nie wybaczała, ale teraz będzie przeszczęśliwa.
1: No dobrze, to bawcie się dobrze. Czekamy oczywiście na zdjęcia i całą fotorelację z wydarzenia. No i trzymaj
2: pewno,
1: się miłego dnia. W pracy
2: Dzięki.
1: Ci życzę.
2: Dzięki, pozdrawiam, buziaki, wszystkiego dobrego.
1: Cześć, hej. A my, moi drodzy, jeszcze nie kończymy rozdawania. Jutro także będą dla was bilety, więc słuchajcie Radia SK2. SK2.

0: Kaja i na językach 39 minut po godzinie 11. 21 minut dzieli nas od godziny 12. Wiadomo, że jak 12, no to przerwa na lunch. Jeśli jesteście w pracy, a jeśli w domu, no to wszystko zależy od was. My, niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, gramy wam najlepsze polskie hity i takie wrócą już za chwilę. A wśród nich m.in. Jeremi Sikorski, o którym już dzisiaj rozmawialiśmy, z numerem Wracam, nominowanym do bursztynowego słowika, ale także Sanach i Jestem Twoją bajką.
1: SK2. Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
7: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz. Cena z aplikacją złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 2,49 za kilogram. Ciasto malinowa chmurka. Cena z aplikacją 36,99 za kilogram. Cena przed obniżką 45,99 za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
10: I po reklamie.

0: Doda i Zatańczę z Aniołami, tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Po godzinie 12 kolejne takie się pojawią. Będzie Mrozu, ale będą także Bratanki.
1: Reklama.
2: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
3: Gdzie kawa smakuje bosko? Tylko w Bosko! Z okazji otwarcia nowego lokalu Bosko w Galerii Echo mamy dla Was wyjątkową promocję. Wszystkie kawy z oferty podstawowej aż 50% taniej. Spróbuj naszych aromatycznych kaw, lodów własnej produkcji, chrupiących gofrów i pysznych deserów. Zapraszamy do Bosko w Galerii Echo na poziomie +1.
4: To pewne. Niskie

0: wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs, jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej, schab wieprzowy bez kości, 13,99 za kilogram. Biedronka.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Tyle ofert na rynku, a każda przy ruchliwej drodze albo skrzyżowaniu.
5: Też to zauważyłem. Chcieliśmy czegoś spokojnego i w końcu trafiliśmy na osiedle na Górnej.
6: Cicho, bez uciążliwych lokali usługowych, wygodny tradycyjny parking i mnóstwo udogodnień. Komfortowo, do życia i pod inwestycje.
7: Osiedle na Górnej, etap 5. Spokojna lokalizacja, sprawdzone osiedle i limitowana atrakcyjna oferta promocyjna. Sprawdź dostępność na osiedlenagurnej.pl.
8: I hop! Wielki skok do nas! Do parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Tu przez całe wakacje czekają na dzieci półkolonie, turnus mali odkrywcy i sportowa akademia. Codziennie inne atrakcje, warsztaty, animacje, konkursy, kręgle, ścianka wspinaczkowa, escape room i wiele innych. Plus pełne wyżywienie i opieka. Więcej na happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 55.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów. Cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Pora na garść informacji pogodowych. Synoptycy nie wspominają o burzach. Dzisiejszym popołudnie zapowiada się z rozpogodzeniami. W nocy temperatura na poziomie 13 stopni. Jutro troszeczkę cieplej niż dzisiaj. 22 kreski wskażą kieleckie termometry. No i taki pogodowy miszmasz nam się szykuje. Będzie i deszcz, i słońce, a w drugiej połowie tygodnia cieplej.
14: Jest 12 News SK2, Anna Łobocka. Zostanie doprowadzony przed węgierski sąd. Dziś decyzja w sprawie przedłużenia aresztu dla kierowcy autokaru, który rozbił się z polskimi pielgrzymami. Mężczyzna został wcześniej przesłuchany w charakterze podejrzanego. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co zarzuca kierowcy węgierska prokuratura?
15: Nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym o charakterze masowym. Według śledczych kierowca zasnął podczas jazdy i w efekcie autokar zjechał z jezdni do rowu przy autostradzie. Mężczyzna został przesłuchany, ale do wczorajszego popołudnia nie złożył wyjaśnień. Prokuratura chce dla niego przedłużenia aresztu o 30 dni. Obecnie nie toczą się też żadne negocjacje w sprawie przekazania kierowcy stronie polskiej. Dochodzenie w sprawie katastrofy trwa, w planach są kolejne przesłuchania świadków, badania kryminalistyczne i uzyskanie opinii biegłych.
14: Teraz Bydgoszcz, gdzie trwa obława za sprawcą napadu na jubilera. Do kradzieży doszło wczoraj wieczorem w galerii handlowej. Policja na razie nie zdradza zbyt wielu szczegółów, mówi Jakub Skrzypek z bydgoskiej komendy.
16: Policjanci z bydgoskiego Szwederowa, którzy przybyli na miejsce, potwierdzili to zgłoszenie i w tej sprawie prowadzą czynności mające na celu ustalenie i zatrzymanie sprawcy tego przestępstwa.
14: Policja analizuje też nagrania z kamer monitoringu. Czerwony alarm na kanale Gliwickim. Wojewoda Śląski wprowadził zakaz korzystania z 6. sekcji kanału. W wodzie pojawiła się złota alga, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich na Śląsku.
17: Zakwit tego fitoplanktonu może powodować toksyczne oddziaływanie na inne organizmy żyjące w wodzie. Kontynuujemy właśnie nasze rejsy kontrolne, patrole interwencyjne od strony wody i lądu na długości całego kanału Gliwickiego. W sekcjach 5. i 6. kanału Gliwickiego całkowicie ograniczyliśmy przepływ wód w dół kanału. Trzymaliśmy do odwołania śluzowania na śluzie Łabędy i Dzierżno.
14: Z kanału wyłowiono już prawie 300 kg śniętych ryb.
18: Dwie minuty po godzinie 12. Jest wtorek, 18 dzień sierpnia. Jeśli ktoś z Was dzisiaj nie ma zbyt dobrego humoru, to ja znam osobę, która szybko go poprawi. Mowa o Kamilu. Kamil Nosel już za chwilę zawita do naszego studia Radia SK2 i wkręci kogoś z Was. Ale zanim to nastąpi, to gramy. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Wiki Gabor.

0: 15 minut po godzinie 12, a to Bratanki Czerwone Korale w Radio SK2. Jeśli muzyka wystarczająco nie poprawiła wam humoru, no to oddajemy antenę Kamilowi Noselowi, który już teraz wkręca Łukasza. Posłuchajcie.
1: Nosel wkręca. Tak. Czy dodzwoniłem się do pana Łukasza?
2: Tak, a w jakiej sprawie?
1: Kłaniam się po ciebie przemysła po tej stronie dział odpraw lotniczych. Telefonuję w sprawie wylotu do Chin, do Japonii przez Chiny na tak. 30. Czy ja z panem mogę te kwestie omówić?
2: Tak.
1: Szanowny panie, jeśli chodzi o terminal przejażdżkowy, bo państwo będziecie w Pekinie się przesiadać na trójkę i tak. Dlatego proszę pana, chcę wiedzieć, czy wy będziecie mieli ze sobą jakieś powerbanki, ewentualnie akumulatory, bo tutaj jest kwestia z Meleksem.
2: Ja nie planuję brać, a partnerka z tego co wiem, to chce wziąć jakiś powerbank.
1: Ale jeden proszę pana, nie wiem czy zasili, tutaj minimum powinny być 3 albo 4.
2: To dobrze, ale co, ja muszę mieć ze sobą jakieś powerbanki?
1: Tak, bo my podstawiamy Meleks proszę pana, ale Meleks nie będzie naładowany i tutaj trzeba będzie proszę pana wstawić albo swój powerbank, czyli kilka, albo akumulator. No i tutaj jest taka prośba, proszę pana, żebyście wy byli na to przygotowani, dlatego wcześniej dzwonię.
2: A to ja pierwszy słyszę o czymś takim.
1: No, gdybyście mieli ten sam terminal, na którym lądujecie i na którym macie przesiadkę, to nie byłoby telefonu.
2: No i będzie podstawiony melek, żebym dojechał sobie na ten właściwy terminal, tak?
1: Tak, pan wyląduje na terminalu pierwszym w Pekinie, a musi się pan udać na terminal trzeci i to jest około, proszę pana, do 7 kilometrów i podstawiają meleksy.
2: No, ale to też jest problem, bo z tego co ja wiem, to są jakieś restrykcje odnośnie powerbanków, tak. I na przykład nie mogą być za duże objętości. Tam
1: dlatego, proszę pana, jeżeli pan w dwójkę się udaje do Japonii, no to tak. Można wziąć na pana, proszę pana, 2, na osobę, z którą pan leci, kolejne 2, będą 4. Jest szansa, proszę pana, że przejedziecie te 7 km do terminala trzeciego.
2: Nie, nie, no jestem po prostu zaskoczony, bo nie spodziewałem się, że jakieś takie komplikacje będą dziwne, że jakieś meleksami będę dojeżdżał po terminalach.
1: Ale jest możliwość, proszę pana, że między terminalami pan może podładować powerbanki.
2: I z powrotem będzie ta sama historia? Czy
1: nie, mogę teraz, nie mogę teraz panu nic powiedzieć na ten temat, bo jeszcze nie wiem. Nie dostałem listy, proszę pana, przysiadkowej.
2: No dobrze, tylko mówię. No, gdybym ja to wiedział przed zbukowaniem biletu, to bym w życiu takiego biletu nie kupił.
1: No to proszę pana, powerbanki zapewni panu Natalia.
3: Łukasz, zostałeś wkręcony w Radio SK.
2: No, czułe słówko to dostanie, jak się spotkamy.
4: Nosel wkręca.
5: SK2.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Poranniku czasu.
1: 27 minut po godzinie 12, a my cofamy się do roku 1991, bo to właśnie wtedy powstał numer zespołu Jam. Słynna polska piosenka Sen o Wiktorii. Co to był za numer? I tutaj niekoniecznie tytułowa Wiktoria oznacza kobietę. Jest symbolem wolności. No bo przecież po łacińsku Wiktoria to zwycięstwo. No to co? Posłuchajmy. Jam i Sen o Wiktorii w Radio SK2.

0: I o takim lecie wszyscy marzymy i czekamy jeszcze na wysokie temperatury. Sylwia Grzeszczak i Mango, bo taki smak mają jej wakacje, ma jej lato i z takim numerem, nowym numerem przychodzi do nas. Była w Radio SK2, relacje z tego wydarzenia możecie obejrzeć, z tej wizyty możecie obejrzeć na Messengerze Radia, przepraszam, na Instagramie Radio SK2, a u nas właśnie możecie ten numer usłyszeć. Ale także wiele innych, bo my gramy wam najlepsze polskie hity. Już za chwilę Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka z numerem W kilometrach.
1: SK2. Reklama.
2: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.

0: ślicznie fajne. Do agentów od specjalnych zabaw. Mamy to. Bawialnia Kids Planet w Kielcach. Miejsce pełne fantastycznej zabawy, urodzin i atrakcji dla grup zorganizowanych. Na urodzinach czeka kącik piękności dla małych dam i szalone farbowanie włosów dla chłopców. Po zabawie pyszne przekąski. Oferujemy także różnorodne strefy tematyczne, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętności. Kids Planet, Kielce, Czarnowska 14. Wejście od parkingu w budynku Galerii Czarnowskiej. Więcej na bawialniakielce.pl i Facebooku.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz. Cena z aplikacją złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 2,49 za kilogram. Ciasto malinowa chmurka. Cena z aplikacją 36,99 za kilogram. Cena przed obniżką 45,99 za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
4: I po reklamie.

0: I ja się pytam, gdzie to lato, gdzie te wysokie temperatury, gdzie to słońce? Dobrze, że chociaż muzycznie możemy się porozpieszczać i poczuć się, jakby było bardzo, ale to bardzo ciepło w całej Polsce. Formacja Nieżywych Schabów i Lato, tak kończymy godzinę 12. Po 13 kolejne najlepsze polskie hity, będzie m.in. zespół Baim.
1: Reklama.
2: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
3: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz. Cena z aplikacją złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 2,49 za kilogram. Ciasto malinowa chmurka. Cena z aplikacją 36,99 za kilogram. Cena przed obniżką 45,99 za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
4: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. NPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, złoty 49 za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
7: Prezydent miasta Starachowice Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę dzień hip-hopowy, a w niedzielę zagrają Skolim, Bryska i T-Love. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZON. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
7: Prezydent miasta Starachowice Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę wystąpią Young, Iggy i Fukaj. W niedzielę natomiast zapraszamy na występy gwiazd muzyki pop i rock. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZO. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
9: I po reklamie.
10: A dzisiaj nam się zapowiada taki pogodowy miszmasz w regionie świętokrzyskim. Będzie się przejaśniać. Trzeba liczyć się też z opadami deszczu. Na termometrach zaledwie 19 stopni, a odczucie chłodu będzie potęgował dosyć mocny wiatr. W nocy spadki do 13 kresek. Jutro maksymalnie 22 kreski. A i również pogoda w kratkę. Trochę słońca, trochę deszczu. W drugiej połowie tygodnia cieplej.
11: Jest 13 News SK2, Anna Łowocka. Pilne informacje od premiera na temat Marcina Romanowskiego. Na 99% znajduje się w Naddniestrzu, przekazał Donald Tusk w sprawie poszukiwanego posła PiSu. Jak mówił, na to wskazują ustalenia służb państw z regionu, z którymi Polska współpracuje.
12: Chyba nie trzeba tu komentarzy. Znaczy sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje.

0: kolei prokuratura ocenia, że nie ma podstaw do wydania listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Przypomnę, wniosek w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przesyłka została nadana z Tyraspola, stolicy separatystycznego regionu Mołdawii, uzależnionego od Rosji. Śledczy zwrócili się do władz w Kiszyniowie, ale też Rumunii. Chcą dowiedzieć się, czy podejrzany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości przekraczał granice tych państw oraz czy przebywa pod wskazanym przez siebie adresem na terenie Naddniestrza. To już czwarty dzień walki z ogniem w Chlewnicy na Pomorzu. Mimo, że miejsce pożaru zostało zlokalizowane już w sobotę, strażacy nadal dogaszają pokorzelisko zakładu gospodarowania odpadami. Ogień strawił 4 hale oraz budynek biurowy, mówi Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku.
1: Jedna hala się pali nadal, kwatera składowa pali się nadal. Na miejscu 13 zastępów. Próbujemy dalej rozprawić się z tym zdarzeniem.
0: Działania strażaków mogą potrwać jeszcze około doby. Minister energii podał jutrzejsze maksymalne ceny paliw. W środę litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,46, benzyny 98, 7,26 zł, a oleju napędowego 7,47. Rządowy program Cena paliwa niżej będzie obowiązywał do końca sierpnia.
2: 13:02, paliwo tanieje, no to znak, że trzeba wsiadać w samochody i jechać w podróż, na przykład w podróż po Polsce, a Wam mogą towarzyszyć najlepsze polskie hity w Radio SK2. Tak się składa, że na godzinę 13:00 też takie przygotowałam. Tę godzinę rozpoczniemy razem z zespołem Baim i Myśli i Słowa. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Dajcie znać, co robicie, gdzie jesteście. Czekam na wiadomości na Messengerze Radio SK2. Mam kubki, którymi chętnie się podzielę.
3: 10 hitów. 10 najlepszych polskich hitów.

0: Edyta Bartosiewicz i opowieść. Tak wam gramy 20 minut po godzinie 13. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A ja pytam się, co u was, co robicie, gdzie jesteście. I jak się okazuje, nie wszyscy są dzisiaj w pracy. Bo na przykład Agata, z racji tego, że pogoda za oknem fatalna, postanowiła trochę porządzić w kuchni. Co ty, Agatko, tam robisz? Opowiadaj.
1: Hej, z tej strony jeszcze raz Agata. A ja cały czas robię krokiety. No i cóż, moi liczę na łódź szczęścia, że może trafi do mnie kubeczek. Przydałby się, żeby nalać barszczyk do tych krokiecików.
0: Słuchajcie, ja dostałam zdjęcia od Agaty. No, te krokiety to wyglądają kusząco i rzeczywiście do nich barszczyk pasuje idealnie. No to co, kubek Radia SK2, Agatko, jest twój, więc taki ci na pewno wyślemy, a już teraz gramy kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz Ryszard Rynkowski i Nie budźcie marzeń ze snu.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak.

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z kramkową perkusją.

0: Lady Punk i Mała Wojna, 38,5 minuty po godzinie 13. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A ja pytam was, co robicie? I Marta się odezwała. Co można robić taki dzień? No ja na przykład szaleję sobie w kuchni, szykuję pyszne smakołyki, słucham oczywiście SK2 i mentalnie nastrajam się na nadchodzący rok szkolny. Za chwilę pora na autorską zimną kawusię. Miło byłoby ją kiedyś wypić w czerwonym kubeczku ulubionej stacji radiowej. Pozdrawiam, Marta. No to my również pozdrawiamy i okej, kubek mamy, ale pod jednym warunkiem, Marto, że prześlesz nam przepis na tę autorską zimną kawusię i my ją tutaj w redakcji przetestujemy.
1: SK2. Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: Castorama!

0: teoria
1: i praktyka.
0: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
1: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Najlepsze polskie hity.
7: Polskie hity.
8: SK2.
9: SK2. Zapominając już.

0: Kwiat Jabłoni, tak kończymy godzinę 13, a po 14 kolejne najlepsze polskie hity będzie Dawid Kwiatkowski, ale będzie też Sanach, więc warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosman.pl, regulaminy.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play. Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
1: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Bociany odlatują, no i zdaje się, że lato też powolutku będzie pakować walizki. Dzisiaj do 19 stopni w Kielcach. Silniejszy wiatr będzie sprawiał, że odczuwalna temperatura będzie niższa. Możliwy słabiutki deszcz. W nocy spadki do 13 kresek. Jutro 22 stopnie i pogoda w kratkę. W Świętokrzyskiem i przejaśnienia, i przelotny deszcz. Druga połówka tygodnia powinna być cieplejsza.
11: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Jest 14 News SK2, Anna Łobocka. W 20 minut nawałnica zmieniła ulice w potoki. Głuchołazy na Opolszczyźnie, które nawiedziła powódź w 2024 roku, znów zostały podtopione.
14: Kanalizacja jest nieprzepchana od powodzi. Wczoraj popadało trochę deszczu i wszystko, już był problem. Szpital zalali, ludzie mają wodę w piwnicach. Po 20 minutach, proszę pana, już się zrobiła tragedia. Ulicami już płynęła woda. A jakby tak padało dwa dni?
13: Mówił jeden z mieszkańców. Z kolei burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz dodaje, że infrastruktura wymaga jeszcze poprawy i dalszej odbudowy po powodzi.
15: 38 litrów spadło w przeciągu niecałej pół godziny. To jest ponad połowa tego, co zwykle pada tutaj w całym sierpniu. Dodatkowo jeszcze część kanalizacji nie jest poprawiona, nie jest odbudowana po zniszczeniach w 2024 roku. One są tylko udrożnione.
13: Rząd zaznacza, że do Głuchołaz po powodzi trafiły ogromne pieniądze na odbudowę i zabezpieczenia, ale nigdy w 100% nie ochronią przed ekstremalnymi zjawiskami. Są zarzuty po tragicznym pożarze w Poznaniu. Do 8 lat więzienia grozi dwóm przedstawicielom firmy, która w kamienicy przy ulicy Kraszewskiego prowadziła działalność produkcyjną.

0: magazynową. W 2024 w tym budynku doszło do pożaru i wybuchu, w wyniku których zginęło dwóch strażaków. Szczegóły zna Ari Habir.
1: Według prokuratury zgromadzone dowody wskazują, że do zdarzenia doszło przez prowadzenie w budynku magazynu i serwisu baterii z naruszeniem wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Za nieprawidłowości odpowiedzialni byli przedstawiciele spółki Lupo Adam H. i Agnieszka W.H. Prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące nieumyślnego spowodowania pożaru, zawalenia się kamienicy oraz eksplozji materiałów łatwopalnych. Grozi im za to do 8 lat więzienia.
0: Podejrzani nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Łódzkie zoo zaprasza na zlot fanów ziemniaka. Chodzi o okendu brazylijskie pokryte kolcami, które podbiło serca swoim sposobem jedzenia, mówi jego opiekunka Małgorzata Gębicka.
2: Podczas jedzenia mlaszcze, też śmiesznie przebiera językiem, wypluwając te resztki.
0: I właśnie w sobotę będzie można nie tylko więcej dowiedzieć się o ziemniaku, ale też zobaczyć, jak je, szczegóły na stronie łódzkiego zoo.
3: To jeśli ktoś nie ma planów na weekend, to zapraszamy do Łodzi. Jako że stamtąd pochodzę, to zapraszam szczególnie mocno. Ale zanim to nastąpi, to zapraszam Was do słuchania najlepszych polskich hitów, bo takie będziemy Wam grać. Godzinę 14 rozpoczynamy sobie razem z Dawidem Kwiatkowskim i numerem Bez Ciebie, a już za chwilę posłuchamy, co Oskar Cyms przygotował na top of the Top Sopot Festival. Ale gramy najpierw. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
4: SK2

0: Mysłowicy chłopcy, 16,5 minuty po godzinie 14. To jest Radio SK2 i to są najlepsze polskie hity. A takie najlepsze polskie hity będzie można też usłyszeć na Top of the Top Sopot Festiwalu, który odbywa się już w przyszłym tygodniu. I słuchajcie, pierwsze próby zaliczone. Artyści szykują się do występu na scenie kultowej już Opery Leśnej, no bo zbliża się właśnie Top of the Top Sopot Festiwal. No a tam wystąpią m.in. takie gwiazdy jak Dawid Kwiatkowski, Margaret Zalia, Kaśka Sochacka czy Oskar Cyms. Swoją drogą Oskar Cyms zdradził nam, co zaśpiewa. Posłuchajcie, bo go trochę przepytaliśmy.
1: Stoi sobie na parapecie u mnie w kuchni i wygląda sobie przez okno, świeci na niego słoneczko, no i sobie żyje. Ja sobie na niego spoglądam codziennie, kiedy wstaję rano i jest ze mną przez cały czas.
0: A proszę bardzo, bo właśnie tutaj Oskar Cyms wspomina o bursztynowym słowiku, którego zdobył 2 lata temu za kawałek Cały czas. A co zaśpiewa? No to jeszcze usłyszycie. Już za chwilę wam o tym powiem. SK2. A teraz gramy. Sylwia Grzeszczak i Prawda o nas.

czasu. Przyszedł moment, kiedy przenosimy się w czasie, a bardziej do 1982 roku, bo to właśnie wtedy powstał numer Przeżyj to sam zespołu Lombard. Brzmi bardzo dobrze, stał się takim antykomunistycznym hymnem pokolenia w PRL-u, ale cenzura szybko go zakazała i zdjęła z anteny. Całe szczęście teraz możemy go słuchać bez przerwy, na przykład w Radio SK2. W ramach wehikułu czasu Lombard i Przeżyj to sam.

0: co płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Męskie granie orkiestra 2026. No grają tak, że tańczyć się zdecydowanie chce, ale nie oni jedyni. Tak, Oskar Simpson też sprawia, że przy jego kawałkach nóżka sama chodzi, jak to się mówi. No ale właśnie Oskar Simpson również pojawi się na Top of the Top Sopot Festiwalu. I już wam o tym wspominałam, ale my przepytaliśmy Oskara, co on będzie dla was śpiewał. Posłuchajcie.
2: Zagram dla was dwa utwory. Zagram Zabierz Mnie oraz Cały Czas w pięknym orkiestrowym wydaniu, więc myślę, że będzie ciekawie. Mam nadzieję, że mi wszystko wyjdzie, że nie będzie to totalna klapa. Żartuję oczywiście, mam nadzieję, że będzie wam się podobało i że będziecie się dobrze z nami bawić. Zapraszam was serdecznie do Sopotu.
1: Przypominam, że Top of the Top Sopot Festival rusza 24 sierpnia i warto słuchać Eski 2, bo jutro będziemy mieć dla was kolejne zaproszenia na trzeci dzień tego festiwalu.
3: Eska 2. Reklama.
4: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
5: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię, liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92.
4: Przygoda i adrenalina w parku linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion leśny vis-a-vis dworku Binkowski. Park linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park linowy Kielce.
6: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz. Cena z aplikacją złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 2,49 za kilogram. Ciasto malinowa chmurka. Cena z aplikacją 36,99 za kilogram. Cena przed obniżką 45,99 za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
7: Uwaga, ściśle fajne. Do agentów od specjalnych zabaw. Mamy to.
8: Bawialnia Kids Planet w Kielcach. Miejsce pełne fantastycznej zabawy, urodzin i atrakcji dla grup zorganizowanych. Na urodzinach czeka kącik piękności dla małych dam i szalone farbowanie włosów dla chłopców. Po zabawie pyszne przekąski. Oferujemy także różnorodne strefy tematyczne, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętności. Kids Planet, Kielce, Czarnowska 14. Wejście od parkingu w budynku Galerii Czarnowskiej. Więcej na bawialniakielce.pl i Facebooku.
9: Gdzie kawa smakuje bosko? Tylko w Bosko! Z okazji otwarcia nowego lokalu Bosko

0: 50% taniej. Spróbuj naszych aromatycznych kaw, lodów własnej produkcji, chrupiących gofrów i pysznych deserów. Zapraszamy do Bosko w Galerii Echo na poziomie plus jeden.
1: Powiedz mi szczerze, co robicie po wykładach?
2: To zależy.
1: Czyli?
2: Jedni idą na trening, inni nagrywają audycje w radiu.
1: Serio?
2: Albo realizują materiały telewizyjne. Ktoś działa w kole naukowym, ktoś organizuje wydarzenia, ktoś zdobywa stypendium, ktoś siedzi w klubie studenckim, a wieczorem wszyscy spotykają się na kampusie.
1: Czyli studia nie kończą się po ostatnim wykładzie?
2: Właśnie wtedy często zaczynają się najlepsze rzeczy.
1: I to wszystko na jednej uczelni?
2: Na UJK. 8 wydziałów, ponad 60 kierunków i mnóstwo możliwości. Jeśli jeszcze nie wybrałaś studiów, rekrutacja uzupełniająca trwa do 15 września.
1: To właśnie studia, których szukałam.
2: Sprawdź na rekrutacja.ujk.edu.pl.
3: To będzie ostatnia reklama. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: Bajm i noc po ciężkim dniu, tak kończymy godzinę 14, ale spokojnie. Najlepsze polskie hity będą grały również po 15. A za sterami Antonina Van Dessel, ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda Kaston takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.

0: szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Tyle ofert na rynku, a każda przy ruchliwej drodze albo skrzyżowaniu.
3: Też to zauważyłem. Chcieliśmy czegoś spokojnego i w końcu trafiliśmy na osiedle na Górnej.
2: Cicho, bez uciążliwych lokali usługowych, wygodny tradycyjny parking i mnóstwo udogodnień. Komfortowo, do życia i pod inwestycje.
3: Osiedle na Górnej, etap 5. Spokojna lokalizacja, sprawdzone osiedle i limitowana atrakcyjna oferta promocyjna. Sprawdź dostępność na osiedlenagurnej.pl.
4: Uwaga! Do agentów od specjalnych zabaw! Są mega akcje w Kieleckiej Galerii Echo. Półkolonie przez całe wakacje. Turnus Marii Odkrypcy i Sportowa Akademia. Codziennie w tygodniu inne warsztaty, animacje, konkursy. Wyjścia na kręgle i ściankę wspinaczkową. Pełne wyżywienie i opieka.
5: Więcej na www.happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Dawid Bąk, kłaniam się. Łapiemy oddech od upału. No i w najbliższych dniach nie zanosi się na powrót gorącego lata. Poza tym bociany wynoszą się z regionu świętokrzyskiego. Wakacje dobiegają końca. Dziś do 19 stopni, w nocy spadki do 13 kresek, a jutro w Kielcach 22 stopnie. Będziemy mogli liczyć na rozpogodzenia. Będzie też szansa na przelotne opady deszczu.
11: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Jest 15 News SK2, Anna Łobocka. Jedna osoba z zarzutami. To w sprawie pobicia ukraińskich dzieci w Bydgoszczy. Ofiarami brutalnego ataku padli 14-letnia dziewczynka i jej młodszy brat. Za napaść odpowie 46-letnia kobieta, a zatrzymany z nią 34-letni mężczyzna został przesłuchany w charakterze świadka, mówi Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji.
14: Kobieta usłyszała zarzuty znieważenia na tle narodowościowym, naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego oraz uszkodzenia mienia. Jeszcze dzisiaj 46-latka zostanie doprowadzona do prokuratury rejonowej. Natomiast zatrzymany razem z nią 34-latek został przesłuchany w charakterze świadka.
13: Wydarzenia w Bydgoszczy potępił premier Donald Tusk.
15: Atakowanie dzieci to jest po prostu antypolskie działanie. Byliśmy zawsze bardzo dumni z tego jako Polacy, bardzo dumni, jak traktujemy dzieci, nasze dzieci i dzieci, które szukają u nas gościny. To są absolutnie niedopuszczalne rzeczy i też bardzo szkodzą Polsce.
13: Do tych wydarzeń doszło w miniony piątek w okolicach dworca PKP. Para pobiła dwoje nastolatków, bo głośno rozmawiały po ukraińsku. Padły niecenzuralne słowa, sprawcy zniszczyli też drona, którym bawiły się dzieci. Rosyjski opozycjonista znaleziony martwy w mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Chodzi o Siergieja Własienko, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
16: Wstępne ustalenia dokonane przez prokuraturę i przez policję nie wskazują, by do śmierci tego mężczyzny doszło w wyniku działania bądź zaniechania innych osób.
13: Własienko był związany z opozycyjnym Kongresem Deputowanych Ludowych. Wyjechał z Rosji po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę. Zaczyna się spokojniejszy czas w Zakopanem. Po długim weekendzie sierpniowym obłożenie turystyczne pod Giewontem spadło prawie o 1/3. W mieście zrobiło się różniej.
17: Ci, co mieli wyjechać, to wyjechali, a jeszcze myślę, że tydzień jeszcze taki będzie, może już nie taki najazdowy, ale taki sobie spokojny, a potem już zacznie ubywać.
18: Szczególnie, że się troszkę oziębiło. No chyba już będzie mniej, no końcowa. Jeszcze ile? No 1,5 tygodnia.

0: wakacji, dzieciaki wyjadą.
1: A spółek wakacji to dobry czas pod względem cen. Po sierpniowym szczycie wyraźnie spadły średnio o 30%.
2: Nie tak szybko, nie tak szybko, moja droga. Powiedz mi, ty jesteś team ciepełko czy team zimno?
1: Ja jestem, to zależy, zimą ciepło, a latem zimno.
2: Czyli taka pogoda jak teraz to nie bardzo?
1: Nie, teraz to całkiem bardzo.
2: I ja tak samo, lepiej się czuję, chociaż te deszcze niespokojne i burze, no to nie do końca. Ale widzę, że ten sam team, także nastawiam klimatyzację i za godzinę robimy tutaj lodówkę.
1: Co to na to? Absolutnie tak, cieszę się.
2: Antonina Van Dezel, 15.02, witam was serdecznie, zaczynamy.

0: To była Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. Co mi tam? No co mi tam? Za moment u nas skrót najnowszych informacji z dnia i Ania Łobocka. Także koniecznie bądźcie z nami.
1: Jest decyzja węgierskiego sądu. Kierowca autobusu, który według śledczych doprowadził do wypadku z polskimi pielgrzymami na Węgrzech, spędzi 30 dni w areszcie. To najnowsze informacje w sprawie tragedii, w wyniku której zginęło 12 Polaków. Aż 6 razy w Hiszpanii zatrzęsła się dzisiaj ziemia. To w andaluzyjskiej Granadzie najsilniejszy wstrząs miał magnitudę 4,8. Prewencyjnie ewakuowano i zamknięto Alhambrę, perłę architektury mauretańskiej w Hiszpanii. Złe wieści dla urlopowiczów nad Bałtykiem. Przez silny wiatr, wysokie fale i prądy wsteczne obowiązuje zakaz wchodzenia do morza niemal na całym wybrzeżu. Sytuacja jest dynamiczna, trzeba sprawdzać oznakowanie na plażach lub przez stronę serwisu kąpieliskowego GIS.

0: To był super duet Daria Zawiałow i Taco Hemingway, no i numer Supro. A jeżeli jesteśmy przy Darii Zawiałow, to warto wiedzieć, że ona dzisiaj ma szczególny powód do świętowania, dlatego że Daria Zawiałow obchodzi dzisiaj swoje 34. urodziny. No więc od całej naszej ekipy Radia SK2 dużo zdrowia, świetnych ludzi wokół, no takie sztampowe, ale samych dobrych koncertów i oczywiście kolejnych piosenek, które będziemy nucić wszyscy. Daria, wszystkiego najlepszego i jesteś absolutnie naszym dobrym narodowym muzycznym. Naprawdę. SK2.
1: Reklama. Ubezpieczenie samochodu w banku?
2: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz. Cena z aplikacją złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 2,49 za kilogram. Ciasto malinowa chmurka. Cena z aplikacją 36,99 za kilogram. Cena przed obniżką 45,99 za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny. W Szkole Medycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy już od 60 lat bezpłatnie kształcimy przyszłych techników i nie tylko. Oferujemy takie kierunki jak elektroradiolog, opiekun medyczny, masażysta, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej, technik sterylizacji medycznej. Ucz się z nami bezpłatnie i korzystaj z naszych umów z pracodawcami. Więcej na szkolamyślnikmedyczna.com.pl. Morawice, ulica Kielecka 7.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: I po reklamie.

0: Zbliżamy się do godziny 16. To była Sarsa i numer Jak w filmie. Po godzinie 16 poczujecie się, no, troszkę jak w filmie, może troszkę jak w teledysku. Na początek Sarah James, Gibbs i Goy for Money i Paula. Koniecznie zostańcie z nami, bo mamy naprawdę mocną playlistę po godzinie 16. Słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena

0: 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: 5 zł za metr kwadratowy płytek? Nie wierzę. Ja też myślałem, że to niemożliwe, ale byłem tam, stary, widziałem na własne oczy. Na składzie fabrycznym u producenta ceny są naprawdę szokująco niskie. Mają ogromny wybór płytek podłogowych i ściennych i najniższe ceny w regionie. Skoro tak, to jadę po łazienkę. Pośpiesz się, bo trwa wielka akcja wyprzedażowa. Nastanie około 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek i ponad 2000 wzorów. Wszystko do natychmiastowego odbioru. Skład fabryczny Kiermasz Płytek Końskie, ulica Górna 3. www.kiermaszpłytek.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Tak sobie patrzę na prognozę długoterminową i szukam gorącego lata. No do końca tego tygodnia raczej nie zanosi się nam powrót upałów. Będziemy wprawdzie około 25 stopni w drugiej połówce tygodnia, no ale nie jest to szaleństwo. A nadchodząca noc ze spadkami do 13 kresek, jutro pochmurno z przejaśnieniami, możliwy słaby deszcz, na skali w Kielcach do 22 kresek.
6: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Jest 16 News SK2, Anna Łobocka. Jest decyzja węgierskiego sądu. Kierowca autobusu, który według śledczych doprowadził do wypadku z polskimi pielgrzymami na Węgrzech, spędzi 30 dni w areszcie. To najnowsze informacje w sprawie tragedii, w wyniku której zginęło 12 Polaków. O dalsze losy kierowcy pytany był także wiceszef MSZ-u Wojciech Zajączkowski.
9: Z tego, co wiemy, tą prokuratura tutaj się postawiła mu zarzuty. No to jest sprawa, która się rozwija zgodnie z węgierskim w tej chwili kodeksem karnym, aczkolwiek i nasza prokuratura wystąpiła z wnioskiem o włączenie do tej sprawy, także to się będzie toczyć dwutorowo.
8: Według węgierskich służb kierowca prawdopodobnie zasnął za kierownicą. Akcja służb i ewakuacja w Krakowie. Przy ulicy Dobrego Pasterza natrafiono na niewybuch. To prawdopodobnie bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Teren zabezpiecza policja, ewakuowano budynek Straży Miejskiej, a o szczegółach z Krakowa Dominika Baraniec.
10: Odnaleziony obiekt ma około 70 cm długości i 35 cm średnicy. Służby podejrzewają, że jest to bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Jak przekazała nam policja, niebezpieczny przedmiot zauważył operator koparki podczas prac ziemnych. Ponieważ niewybuch znajdował się zaledwie 30 metrów od budynku Straży Miejskiej, podjęto decyzję o ewakuacji 20 osób. Na miejsce wezwano już wojskowy patrol rozminowania, który ma podjąć niewybuch w ciągu najbliższych kilku godzin.
8: Nawet 500 000 Polaków może brać leki na otyłość. Mowa o specyfikach, które stosuje się też przy leczeniu cukrzycy typu drugiego. Same leki nie sprawiają jednak, że tłuszcz znika, mówi dietetyczka Mirella Owczarek.
11: Każda nadmierna masa ciała u każdego pacjenta niesie ze sobą jakąś historię. Farmakoterapia daje nam możliwość rozpoczęcia leczenia, jeśli zmiana stylu życia na początku nie wchodzi w grę. Dobrze połączyć właśnie tą farmakoterapię wraz ze zmianą stylu życia.
8: Z otyłością może zmagać się nawet 30% Polaków.
12: Godzina 16.02, a my o tej otyłości. No ale co zrobić, jak my tak lubimy jeść, a polska kuchnia jest taka dobra?
8: Tak, bardzo nawet.
12: Gdybyś mogła jeść jedno danie polskiej kuchni do końca życia, co by to było, Aniu?
8: Och, nie wiem. Naprawdę, to bardzo trudne pytanie, bo bardzo wiele rzeczy
12: czas
8: polskich
12: leci, to jest gra w milionerów.
8: Ruskie pierogi.
12: No i bardzo dobrze. Antonina Wandesel, witamy, a z Anią jeszcze się spotkamy. Widzicie, nawet nie czuję, kiedy rymuję.

0: A już za moment skrót najświeższych informacji z dnia i Ania Łobocka w Radiu SK2.
1: Znamy jutrzejsze maksymalne ceny paliw. W środę litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,46, benzyny 98, 7,26, a oleju napędowego 7,47. Rządowy program Cena paliwa niżej będzie obowiązywał do końca sierpnia. Jest śledztwo w sprawie pożaru 17-wiecznego kościoła w Sanockim Skansenie. Drewniana świątynia wraz z wyposażeniem doszczętnie spłonęła w nocy z soboty na niedzielę. Najcenniejszym elementem wyposażenia kościoła były zabytkowe organy. Działający instrument był starszy od samej świątyni. Było 1,5 miliona gości z całego świata w Gdańsku. Po 23 dniach zakończył się jarmark świętego Dominika, jedno z największych wydarzeń plenerowych w Europie. To był już 766. jarmark dominikański.

0: To była Margaret i Prima Ballerina. I to jest nowość od Margaret. I to jest taka piosenka, że wiecie, ja czasami mam z nowościami tak, że na początku jakoś nie wkręcam się w nie mocno. No i tak było z tą piosenką. Na początku posłuchałam i tak jakoś nie bardzo mi wpadła w ucho. Ale im więcej jej słuchałam, no to teraz po prostu siedzę i mogę słuchać Primy Balleriny w zapętleniu. Naprawdę bardzo, bardzo dobry numer. I Margaret, no czekamy na więcej takich numerów, zdecydowanie. I będziemy je puszczać oczywiście w Radiu SK2. A za moment u nas kolejna kobieta, też wyjątkowa, Sasza Strunin i To nic, kiedy płyną łzy.
1: SK2. Reklama.
2: Kaufland jest fresh.
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
5: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz. Cena z aplikacją złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 2,49 za kilogram. Ciasto malinowa chmurka. Cena z aplikacją 36,99 za kilogram. Cena przed obniżką 45,99 za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
6: Uwaga, ściśle fajne. Do agentów od specjalnych zabaw. Mamy to.
7: Bawialnia Kids Planet w Kielcach. Miejsce pełne fantastycznej zabawy, urodzin i atrakcji dla grup zorganizowanych. Na urodzinach czeka kącik piękności dla małych dam i szalone farbowanie włosów dla chłopców. Po zabawie pyszne przekąski. Oferujemy także różnorodne strefy tematyczne, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętności. Kids Planet, Kielce, Czarnowska 14. Wejście od parkingu w budynku Galerii Czarnowskiej. Więcej na bawialniakielce.pl i Facebooku.
8: Gdzie kawa smakuje bosko? Tylko w Bosko! Z okazji otwarcia nowego lokalu Bosko w Galerii Echo mamy dla Was wyjątkową promocję. Wszystkie kawy z oferty podstawowej aż 50% taniej. Spróbuj naszych aromatycznych kaw, lodów własnej produkcji, chrupiących gofrów i pysznych deserów. Zapraszamy do Bosko w Galerii Echo na poziomie plus jeden.
9: Powiedz mi szczerze, co robicie po wykładach?
10: To zależy.
9: Czyli?
10: Jedni idą na trening, inni nagrywają audycje w radiu.
9: Serio?
10: Albo realizują materiały telewizyjne. Ktoś działa w kole naukowym, ktoś organizuje wydarzenia, ktoś zdobywa stypendium, ktoś siedzi w klubie studenckim, a wieczorem wszyscy spotykają się na kampusie.
9: Czyli studia nie kończą się po ostatnim wykładzie?
10: Właśnie wtedy często zaczynają się najlepsze rzeczy.
9: I to wszystko na jednej uczelni?
10: Na UJK. 8 wydziałów, ponad 60 kierunków i mnóstwo możliwości. Jeśli jeszcze nie wybrałaś studiów, rekrutacja uzupełniająca trwa do 15 września.
9: To właśnie studia, których szukałam.
10: Sprawdź na rekrutacja.ujk.edu.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
4: I hop! Wielki skok do nas! Do parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Tu przez całe wakacje czekają na dzieci półkolonie, turnus mali odkrywcy i sportowa akademia. Codziennie inne atrakcje, warsztaty, animacje, konkursy, kręgle, ścianka wspinaczkowa, escape room i wiele innych. Plus pełne wyżywienie i opieka. Więcej na happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
12: I po reklamie.

0: To taka piosenka, którą większość ludzi rozpoznaje po prostu już po pierwszych nutkach. Lady Punk, Kryzysowa Narzeczona. Na kilka chwil przed godziną 17 w Radiu SK2. Po godzinie 17 u nas, no dalej, będą super piosenki. Enej, Anna Maria Jopek, Bryska. Także jak widzicie, trochę nowości, trochę czegoś takiego starszego, więc każde ucho muzyczne znajdzie u nas coś dla siebie. No to co? No to słyszymy się za moment.
1: Reklama.
2: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
3: Szkole Medycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy już od 60 lat bezpłatnie kształcimy przyszłych techników i nie tylko. Oferujemy takie kierunki jak elektroradiolog, opiekun medyczny, masażysta, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej, technik sterylizacji medycznej. Ucz się z nami bezpłatnie i korzystaj z naszych umów z pracodawcami. Więcej na szkolamyślnikmedyczna.com.pl. Morawice, ulica Kielecka 7.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
6: Słońce, wiesz, ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
5: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
6: Niemożliwe.
5: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
6: Sprawdźmy to.
5: Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie, ulica Górna 3, kiermaszpłytek.pl.
7: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Prognoza długoterminowa jest bezlitosna. Do końca tego tygodnia nie znajdziemy w niej gorącego lata. Nadchodzącej nocy temperatura ma spaść do 13 stopni. Jutro w Świętokrzyskiem pogoda w kratkę. Będą i przelotne opady deszczu, i przebłyski słońca. Na skali w Kielcach maksymalnie pojawiło się 22 stopnie.
7: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
0: Jest 17 News SK2, Anna Łobocka. Kolejni poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech będą transportowani do Polski. Takie informacje przekazał Podkarpacki Urząd Wojewódzki. Jak podkreślono, ostateczną decyzję co do tego, kto wróci do kraju, podejmą węgierscy lekarze. A szczegóły zna nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
9: Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała, że najprawdopodobniej będzie to mniejsza grupa niż ta, która wróciła w poniedziałek.
10: 12 do 13 pacjentów przygotowywanych jest do transportu.
9: Z kolei wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski przekazał, że obecnie trwają rozmowy, w jaki sposób przetransportować poszkodowanych do kraju.
11: Niektóre wymagają transportu specjalistycznego. Tym się zajmuje Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Obrony Narodowej.
9: Jak podkreśla MSZ, w najbliższych dniach do kraju mają wrócić również ciała ofiar. Uzależnione jest to jednak od przeprowadzenia do końca procedur przez węgierską prokuraturę.
0: 6 osób usłyszało zarzuty. To po śmiertelnej bójce na weselu w Wadowicach. Ofiara nie była gościem uroczystości. 38-latek mieszkał w hotelu, w którym odbywała się impreza. Według relacji świadków był agresywny i nie chciał opuścić sali. Po bójce stracił przytomność, trafił do szpitala, gdzie zmarł.
12: Prokurator po analizie materiału dowodowego uznał również, że w pobiciu tym brały dwie inne osoby, które nie zostały dotychczas zatrzymane, i wydał decyzję o przedstawieniu tym osobom również zarzutu udziału w pobiciu.
0: Mówił Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury. Podejrzanym grozi do 5 lat więzienia. W Tatrach po upalnym długim weekendzie nadeszło ochłodzenie. Zaczyna się robić niebezpiecznie na szlakach, mówi Zdzisław Chmiel, tatrzański przewodnik wysokogórski.
13: Musimy się z tym też liczyć, że wcześnie rano i później wieczorem te szlaki mogą być śliskie, a bardzo często może się zdarzyć nawet wręcz miejscami oblodzenie.
0: Dlatego warto przed wyruszeniem na szlaki dobrze sprawdzić prognozę pogody.
14: Czy ty jesteś już po urlopie, czy jeszcze przed?
0: Ja jestem i przed, i po urlopie. Także
14: no i
0: tak,
14: drodzy państwo, taki człowiek to pożyje. Anna Łobocka, ale wpadniesz za godzinę z newsami?
0: Wpadnę oczywiście,
14: no i dobrze, to trzymamy cię za słowo. Zanim ten urlop, to jeszcze trochę pracy.
0: Tak.
14: Antonina Van Dessel, witam was w kolejnej godzinie naszego spotkania.

biegnij. To była Ewa Farna, Ewakuacja, z takim rockowym pazurem. Ta perkusja, tam i gitara, no coś pięknego. No ale teraz będzie ciekawostka, która może trochę zmienić wasze myślenie o niedźwiedziach. Okazuje się, że misie też lubią po prostu posiedzieć i popatrzeć w dal. I na Kamczatce obserwowano niedźwiedzie, które wybierały sobie takie specjalne miejsca z widokiem na góry, czy jeziora, czy na zachód słońca i potrafiły tam bardzo długo siedzieć bez ruchu i patrzeć się tak w ten krajobraz. No i czy podziwiają naturę? No, tego naukowcy jeszcze nie wiedzą, co w tych misich głowach siedzi, ale jedno jest pewne. Niedźwiedź też czasem potrzebuje usiąść, popatrzeć na siebie, na naturę, no i przez chwilę po prostu zapomnieć o wszystkim i mieć wszystko totalnie gdzieś. SK2. Miś też może posłuchać muzyki, siedząc i patrząc na naturę. I dla wszystkich misiaków już teraz T-Love, I love you.

0: Oena znalazłam z piękną solówką gitarową pod koniec numeru, no i oczywiście z kawałem, potęgą głosu Agnieszki Chylińskiej. A teraz będzie o innej wokalistce, bo cały internet od weekendu żyje występem Julii Wieniawy i Andrei Bocellego. I jedni oczywiście zachwyceni, inni trochę mniej. No zdania jak zwykle w internecie są bardzo podzielone. Teraz do dyskusji widziałam, że jeszcze dołączyli eksperci od wokalu, którzy no też mają swoje uwagi. Jedni też mówią, że super, inni coś tam stękają. A Julia pokazała w swoich mediach społecznościowych, jak wyglądały przygotowania i te wokalne, i językowe. No bo włoski prostym językiem nie jest. Czyli tutaj naprawdę nie było, wiecie, takiego, że dobra, jakoś to pójdzie, zaśpiewam, tylko naprawdę była nauka, były próby, oswajanie włoskiego. A jak wyszło, jeżeli nie słyszeliście, no to właśnie, ja wam polecam posłuchać i ocenić samym, ale puszczę wam kawałek tutaj, żebyście chociaż fragmencik usłyszeli. No i ja uważam, że obciachu nie było. Internet ma zawsze sporo do powiedzenia na każdy temat, ale wam naprawdę polecam obejrzeć cały występ, bo uważam, że była klasa i można Julkę lubić, można nie lubić, ale naprawdę był to bardzo dobry występ. A za moment u nas no kawał też głosu polskiego, ikona polskiej muzyki, Maryla Rodowicz, w sumie nie jest źle. SK2.
1: Reklama. Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w sobotę.

0: W godzinach od 7 do 14. NPK Kielce, ulica Jagiellońska 92. Telefon 41 345 76 25.
1: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny, vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
2: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz. Cena z aplikacją złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 2,49 za kilogram. Ciasto malinowa chmurka. Cena z aplikacją 36,99 za kilogram. Cena przed obniżką 45,99 za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
3: Tyle ofert na rynku, a każda przy ruchliwej drodze albo skrzyżowaniu.
4: Też to zauważyłem. Chcieliśmy czegoś spokojnego i w końcu trafiliśmy na osiedle na Górnej.
3: Cicho, bez uciążliwych lokali usługowych, wygodny tradycyjny parking i mnóstwo udogodnień. Komfortowo, do życia i pod inwestycje.
4: Osiedle na Górnej, etap 5. Spokojna lokalizacja, sprawdzone osiedle i limitowana atrakcyjna oferta promocyjna. Sprawdź dostępność na osiedlenagurnej.pl.
5: 5 zł za metr kwadratowy płytek? Nie wierzę. Ja też myślałem, że to niemożliwe, ale byłem tam, stary, widziałem na własne oczy. Na składzie fabrycznym u producenta ceny są naprawdę szokująco niskie. Mają ogromny wybór płytek podłogowych i ściennych i najniższe ceny w regionie. Skoro tak, to jadę po łazienkę. Pośpiesz się, bo trwa wielka akcja wyprzedażowa. Nastanie około 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek i ponad 2000 wzorów. Wszystko do natychmiastowego odbioru. Skład fabryczny Kiermasz Płytek Końskie, ulica Górna 3. www.kiermaszpłytek.pl.
6: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę dzień hip-hopowy, a w niedzielę zagrają Skolim, Bryska i T-Love. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZON. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
6: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę wystąpią Young, Iggy i Fukaj. W niedzielę natomiast zapraszamy na występy gwiazd muzyki pop i rock. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZOO. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: I po reklamie.

0: Monika Lewczuk, ty i ja, a ja chciałabym zaśpiewać Ja i Wy, dlatego że po godzinie 18, która już się zbliża wielkimi krokami, no dalej się słyszymy. I po 18 w ST2 dalej polecą najlepsze polskie hity. Igo, Mrozu, Piersi, to na start, a później będzie tego jeszcze więcej, dlatego warto być z nami i słuchać.
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to

0: Sportowa Akademia. Codziennie w tygodniu inne warsztaty, animacje, konkursy, wyjścia na kręgle i ściankę wspinaczkową. Pełne wyżywienie i opieka.
1: Więcej na www.happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
2: I po reklamie.
3: Jest 18, News SK2, Anna Łowocka. Marcin Romanowski na 99% jest w Naddniestrzu. Takie informacje przekazał premier w sprawie posła PiSu poszukiwanego w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości. Z kolei prokuratura ocenia, że nie ma podstaw do wydania listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. 2 lata po tragedii w Poznaniu postawiono zarzuty. Do 8 lat więzienia grozi właścicielom magazynu i serwisu akumulatorów, który działał w kamienicy na Kraszewskiego 12. Zaniedbania związane z tą działalnością miały być główną przyczyną wybuchu pożaru, a następnie eksplozji. Zginęło wtedy 2 strażaków, 11 zostało rannych. Jutro maksymalne ceny paliw na stacjach będą wyższe niż dziś. Cena litra benzyny 95 nie będzie mogła przekroczyć 6 zł i 46 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 47 groszy.
4: Nie tak szybko, nie tak szybko, droga pani. Ja wiem, że ty już chcesz mnie zostawić, tak, to już, porzucić. Tak. Ale liczę,
3: to już
4: że...
3: koniec pracy mojej.
4: To już
3: dzisiaj.
4: Jest koniec, nie ma już nic. Ale wrócisz jutro?
3: Wrócę jutro, absolutnie. Spotykamy się punktualnie w południe.
4: No i dobra, no to w takim razie z Anią w południe, ze mną o 15, ale ze mną jeszcze się trochę pomęczycie. Także witam serdecznie, Antonina Van Dessel. No i jedziemy z muzyką. Na początek Igo i jego Helena. Piękny numer.

to było Demono i przewrotny tytuł piosenki Wszystko jest na sprzedaż, bo piosenka no o miłości, jakby nie patrzeć. I o miłości teraz również będzie. Ale zacznę tak trochę w inny sposób. Jeżeli jesteście fanami Rancha, no to Rancho, serial kultowy Polski, powraca i Jeruzal, miasteczko, w którym jest kręcone, w weekend znowu zamienił się w wilkowyje. I na piątym zlocie fanów były oczywiście tłumy, aktorzy, quizy, muzyka i oczywiście słynna ławeczka. I powiem wam, że w internecie widziałam nagranie, że ktoś na tym zlocie, na tej ławeczce kultowej oświadczył się. No i proszę, no wilkowyje nie tylko bawią, ale i łączą ludzi na całe życie. No i to naprawdę wspomnienia mega. SK2. A już teraz u nas muzycznie Dominik Dudek, Od kiedy jesteś?

0: Wehikuł czasu.
1: Cofamy się teraz do roku 1989 i Krzysztofa Antkowiaka, który właśnie wtedy wydał płytę Zakazany owoc. Samą piosenką podbił Opole rok wcześniej i miał wtedy, słuchajcie, zaledwie 15 lat. I co ciekawe, po Opolu popularność Antkowiaka zrobiła się tak ogromna, że pod jego dom zaczęły przychodzić fanki. No i to takie młode fanki. A co jeszcze działo się w 1989? W Polsce obrady Okrągłego Stołu, pierwsze częściowo wolne wybory, a na świecie runął mur berliński. Dużo się wtedy zmieniało, no a Zakazany owoc został z nami do dziś, no i do dzisiaj nam smakuje, więc posłuchajmy tego numeru.

Artur Rojek i Mira Fiori, absolutnie cudowny kawałek, premiera sprzed zaledwie kilku dni. I jeżeli zastanawiacie się, co właściwie oznacza ten tytuł, no to już podpowiadam. Mira Fiori to dzielnica Turynu, mocno kojarzona z fabryką Fiata. Ale u Artura Rojka jest tutaj więcej. Włochy, wakacje, wolność, no i taki sentyment z próbą wyrwania się ze starych schematów. I najlepsze jest to, że Artur zostawia nam totalnie wolną rękę w interpretacji, czyli właściwie w Mira Fiori każdy z nas może znaleźć, no, troszkę swojej historii. I Mira Fiori zapowiada nową płytę, chciałbym

0: urodzić się, żeby latałem, która ukaże się 18 września i to będzie jego pierwszy pełnowymiarowy album od Kundla z 2020 roku. Trochę musieliśmy na tego nowego Rojka poczekać. A tytuł płyty Chciałbym urodzić się, żeby latałem też ma swoją super historię. To zdanie wypowiedziane przez młodszego syna Rojka, które artysta tak zapamiętał, że wytatuował je sobie nawet na ciele i będzie tytułem nowej płyty. No i taka historia. A za moment cudowny duet Krzysztof Krawczyk i Goran Bregowicz, Mój przyjacielu w SC2.
1: SK2. Reklama.
2: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
3: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz. Cena z aplikacją złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 2,49 za kilogram. Ciasto malinowa chmurka. Cena z aplikacją 36,99 za kilogram. Cena przed obniżką 45,99 za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
4: Uwaga, ściśle fajne. Do agentów od specjalnych zabaw. Mamy to.
5: Bawialnia Kids Planet w Kielcach. Miejsce pełne fantastycznej zabawy, urodzin i atrakcji dla grup zorganizowanych. Na urodzinach czeka kącik piękności dla małych dam i szalone farbowanie włosów dla chłopców. Po zabawie pyszne przekąski. Oferujemy także różnorodne strefy tematyczne, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętności. Kids Planet, Kielce, Czarnowska 14. Wejście od parkingu w budynku Galerii Czarnowskiej. Więcej na bawialniakielce.pl i Facebooku.
6: Gdzie kawa smakuje bosko? Tylko w Bosko! Z okazji otwarcia nowego lokalu Bosko w Galerii Echo mamy dla Was wyjątkową promocję. Wszystkie kawy z oferty podstawowej aż 50% taniej. Spróbuj naszych aromatycznych kaw, lodów własnej produkcji, chrupiących gofrów i pysznych deserów. Zapraszamy do Bosko w Galerii Echo na poziomie plus jeden.
7: Powiedz mi szczerze, co robicie po wykładach?
8: To zależy.
7: Czyli?
8: Jedni idą na trening, inni nagrywają audycje w radiu.
7: Serio?
8: Albo realizują materiały telewizyjne. Ktoś działa w kole naukowym, ktoś organizuje wydarzenia, ktoś zdobywa stypendium, ktoś siedzi w klubie studenckim, a wieczorem wszyscy spotykają się na kampusie.
7: Czyli studia nie kończą się po ostatnim wykładzie?
8: Właśnie wtedy często zaczynają się najlepsze rzeczy.
7: I to wszystko na jednej uczelni?
8: Na UJK. 8 wydziałów, ponad 60 kierunków i mnóstwo możliwości. Jeśli jeszcze nie wybrałaś studiów, rekrutacja uzupełniająca trwa do 15 września.
7: To właśnie studia, których szukałam.
8: Sprawdź na rekrutacja.ujk.edu.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
11: Słońce, wiesz ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
10: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
11: Niemożliwe.
10: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
11: Sprawdźmy to.
10: Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie ulica Górna 3, kiermaszplytek.pl.
12: I po reklamie.

0: Sztuka latania od zespołu Lady Punk na kilka chwil przed godziną 19. Po 19 u nas dalej porcja najlepszej polskiej muzyki. Poparzeni kawą 3, Various Monks, Margaret. No mega różnorodnie i mega dobrze. Dlatego proponuję Wam we wtorkowy wieczór zostać z SK2.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play. To będzie ostatnia reklama.
6: W Szkole Medycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy już od 60 lat bezpłatnie kształcimy przyszłych techników i nie tylko. Oferujemy takie kierunki jak elektroradiolog, opiekun medyczny, masażysta, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej, technik sterylizacji medycznej. Ucz się z nami bezpłatnie i korzystaj z naszych umów z pracodawcami. Więcej na szkolamyślnikmedyczna.com.pl. Morawice, ulica Kielecka 7.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Dawid Bąk, kłaniam się. Jeśli macie ochotę spędzić czas aktywnie, to wpadajcie do Happy Jumper. To miejscówka zarówno dla dzieciaków, jak i dorosłych, z trampolinami dla początkujących i zaawansowanych, strefą dziecięcą czy grami zespołowymi. A kinowe nowości tego tygodnia to Tylko jedna noc, koniec ulicy Dębowej oraz Wszyscy moi wrogowie. To do obejrzenia w kieleckim Heliosie. A więcej polecajek znajdziecie na sk.pl.
0: No i mamy to punktualnie godzina 19 w przedostatni wtorek sierpnia. Dokładnie dzisiaj 18 sierpnia. No i co? No i dobry wieczór z Eską 2. I na początek będzie bardzo fajnie, możecie śpiewać coś, czego ja dawno nie słyszałam. Ale to będzie niespodzianka.

0: Pamiętaj mnie.
1: To była Sarsa i numer Czy będziemy się pamiętać? A ja mam newsa o innej wokalistce, o Sarze James. Słuchajcie, Sara James wraca do The Voice Kids, tylko tym razem nie na scenę, a do trenerskiego fotela. No i to jako najmłodsza trenerka w historii programu, także wielkie wow, Sara ma dopiero 18 lat. I co ciekawe, kilka lat temu sama wygrała The Voice Kids, czyli z uczestniczki do trenerki i to całkiem szybko. No, ta to jest naprawdę zdolniacha.
2: SK2.
1: A teraz wieczorne wtorkowe oczyszczanie z Dodą.

0: będę słuchać już.
1: To była Ewelina Lisowska i numer Prosta Sprawa. Ale za chwilę co my wam zagramy, jaką nowość? Przona i Nita, Daj mi znać. I jeżeli ta piosenka wpadnie wam w ucho, no to słuchajcie, proponuję wchodzić na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20 i głosować, dlatego że sprawdziłam. No i Przona i Nita z numerem Daj mi znać są na razie na miejscu 13, takim pechowym, więc trzeba im trochę pomóc, nie? Żeby się tam wybili do góry, a notowanie w najbliższy piątek. No i powiem wam tak, że jeżeli bardzo mocno będziecie głosować, a wasze głosy naprawdę mają turbo znaczenie, no to kto wie, co się wydarzy do piątku. Także posłuchajmy i głosujmy.

0: To był Wiktor Waligura i numer to jest to. Ja przeczytałam newsa. Słuchajcie, w Łomiankach pojawił się gość, którego no raczej nie spodziewalibyście się spotkać na spacerze. Znaleziono tam jeżozwierza. Nie jeża, tylko jeżozwierza. Dobrze słyszycie. Takiego większego jeża, powiedzmy, po siłowni, dopakowanego. Zwierzak oczywiście trafił już pod opiekę odpowiednich służb, a mieszkańcy no mają chyba swoją nową lokalną atrakcję, taką swoją miejską maskotkę. I tak pomyślałam sobie, że w sumie żadne polskie miasto chyba w herbie nie ma jeżozwierza, więc Łomianki, może to jest pomysł dla was, taki jeżozwierz, jak znalazł.
1: SK2. Reklama.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 5 zł za metr kwadratowy płytek? Nie wierzę. Ja też myślałem, że to niemożliwe, ale byłem tam stary, widziałem na własne

0: Na składzie fabrycznym u producenta ceny są naprawdę szokująco niskie. Mają ogromny wybór płytek podłogowych i ściennych i najniższe ceny w regionie. Skoro tak, to jadę po łazienkę. Pośpiesz się, bo trwa wielka akcja wyprzedażowa. Nastanie około 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek i ponad 2000 wzorów. Wszystko do natychmiastowego odbioru. Skład fabryczny Kiermasz Płytek Końskie, ulica Górna 3, www.kiermaszpletek.pl.
1: I po reklamie.

0: Ale piękny numer zagraliśmy wam na chwilę przed 20. Ania Karwan, słucham cię w radiu co tydzień. Wiecie, co tej piosence mówią, że to taka piosenka wszystkich radiowców. No to poleciałam, słuchałem. Antonina van Dessel, wysyłam wam wtorkowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się i słyszymy się jutro od 15. Pa.
1: Reklama. Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
2: Słońce, wiesz, ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
1: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
2: Niemożliwe.
1: Na kiermaszu płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
2: Sprawdźmy to.
1: Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie, ulica Górna 3, kiermaszpłytek.pl.
3: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Dawid Bąk, zapraszam. Latem warto skoczyć sobie do Alei Miniatur w Sabacie Krajno. Czekają tam na was miniaturowe budowle z różnych zakątków świata. W Sabacie Krajno możecie też zobaczyć piękne papugi. Kolejnym fajnym miejscem jest Telegraf w Kielcach, z dala od zgiełku miasta w otoczeniu przyrody. Miejsce ma wiele możliwości na spędzenie czasu, pośmigacie tam na wrotkach czy pogracie w minigolfa.

0: Kto? Gdzie? Kiedy?
1: Dawid Bąk, kłaniam się w basenach tropikalnych. Poczujecie się jak na rajskiej wyspie. Czeka tam na was palma, jacuzzi czy rwąca rzeka. Czy starszy, czy młodszy, każdy wyjdzie stamtąd zadowolony. A poza basenami możecie też skorzystać z sauny świętokrzyskich. To dobra opcja dla tych, którzy lubią naprawdę wysokie temperatury. A więcej wakacyjnych polecajek znajdziecie na sk.pl.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: sobie Kamelotia.
1: SK2 Kielce. Kielce.

0: SK2 Kielce.
1: Znowu ty z tej ponurej wieży szarych dni kradniesz moje serce.

Pytania, nagrania, wywiady. Jak to jest, że kiedyś nie miałeś układy, zasady, porady? To dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli, więc ubieramy się u brady, budzimy w egipskiej pościeli.

0: Kielce.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

z forsą. A ja czuję, krążę na okrągło. Jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność.

0: one się patrzą non stop. Ej, co to popląd? Mam w iPhone'ie jak Vince.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

0: Zes.
1: Bitch jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.